0: Będą też doniesienia zza oceanu. Demokraci szykują się na ewentualne zwycięstwo w listopadowych wyborach do Kongresu. O drugiej utrudnienia dla kierowców na S7 w Mazowieckiem. Na odcinku Grójec-Białobrzegi w pobliżu Zaborowa ciężarówka uderzyła w barierki. Jedna osoba jest ranna. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Jedźcie ostrożnie. 4 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwód Dniepropetrowski. Rosjanie użyli dronów i artylerii. W niedzielę ostrzelali ten region ponad 40 razy. W rejonie Nikopolskim uszkodzone zostały m.in. przedsiębiorstwa, domy, samochody i sklep. 56-letni i ranny mężczyzna trafił do szpitala. 3 pozostali poszkodowani będą leczeni ambulatoryjnie. Demokraci szykują się na ewentualne zwycięstwo w listopadowych wyborach do Izby Reprezentantów. Jak informuje Washington Post, w przypadku przejęcia większości planują wszcząć śledztwa dotyczące Donalda Trumpa, jego administracji oraz rodziny byłego prezydenta. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Na liście są m.in. interesy rodziny Trumpów, prezydenckie ułaskawienia, polityka imigracyjna, przebudowa administracji federalnej, działania wobec politycznych przeciwników prezydenta i akta Epsteina. Jednym z głównych tematów mają być pieniądze. Demokraci chcą sprawdzić, w jaki sposób Trump jego rodzina powiększają majątek podczas jego drugiej kadencji. Interesują ich m.in. kryptowaluty, zagraniczne transakcje oraz firmy powiązane z synami prezydenta, które inwestowały w przedsiębiorstwa otrzymujące później rządowe kontrakty albo korzystne decyzje administracji. Pod lupę mogą trafić także inwestycje samego Trumpa w Waszyngtonie, budowa nowej sali balowej przy Białym Domu, przejęcie kontroli nad Kennedy Center czy nieudany remont Reflecting Pool. Osobny pakiet śledztw ma dotyczyć polityki imigracyjnej, zatrzymań osób legalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych i amerykańskich obywateli, zarzutów wobec funkcjonariuszy imigracyjnych, rosnącej liczbie zgonów w ośrodkach detencyjnych oraz wydatków i kontraktów Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Ale jest jeden warunek. Demokraci muszą w listopadzie zdobyć większość w Izbie Reprezentantów. Dopiero wtedy przejmą kierowanie komisjami i związane z tym narzędzia prowadzenia dochodzeń. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
0: W nich wracamy ponownie do tematu książek generowanych przez sztuczną inteligencję. Takich publikacji jest już coraz więcej, również na polskim rynku wydawniczym. Kto na nich zarabia?
3: To chyba ludzie za tym stoją, ludzie, którzy po prostu generują te książki i potem no właśnie być może zarabiają na tym, czy
4: oczywiście,
3: jak?
4: Że tak. I to jest masowa produkcja, bo wyprodukowanie takiej książki jest bardzo tanie. Więc jeżeli ja wyprodukuję takich książek 100, zaleję nim rynek, tak, to i sprzedam z tych 100 jedną, to i tak nie stracę, a wydawca nie wyprodukuje, nie wiem, 100 książek i jedną, tak, w tydzień i tylko jedną z tych 100 sprzeda. No, to zupełnie jest inna ekonomia rynku.
0: Mówiła Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie w rozmowie z reporterem Jakubem Rybskim. Potrzeba stale podnosić kwalifikacje i tworzyć specjalistyczne zespoły. Tak mówią eksperci do spraw pożarnictwa, którzy o przyszłości polskich jednostek Państwowej Straży Pożarnej dyskutowali podczas specjalnej konferencji w Poznaniu. Strażacy muszą być dzisiaj dostosowani do wszystkich rodzajów działań ratowniczych. Potrzeba typowania i formowania specjalistycznych grup, które mogą skupiać się na konkretnych zagrożeniach. Tak ocenia starszy brygadier Tomasz Grelak, zastępca komendanta wojewódzkiego w Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dobrym przykładem takich rozwiązań ma być moduł GFFFF, który w sierpniu brał udział w zwalczaniu pożarów lasów w Hiszpanii.
5: Strażak dziś to jest taki uniwersalny żołnierz, trochę. Gasi pożary, pracuje przy wypadkach kolejowych, przy wypadkach samochodowych, poszukiwania na jeziorach. No, tak naprawdę nie ma chyba działań, przy których straż pożarna nie brałaby udziału.
6: Tak, rzeczywiście ten katalog jest szeroki i jeszcze się rozszerza. Ustawa o ochronie ludności troszeczkę też więcej zadań nam na nas nałożyła. Nie można powiedzieć, czy to jest dobre. Nie wiem, czy to jest dobre, ale na pewno jest społecznie wymagane. Rozwój cywilizacyjny wymusza od państwa, od społeczeństwa i społeczeństwo też ma prawo wymagać, że przygotowanie państwa do pewnego, czy też do szerokiej palety zagrożeń będzie coraz lepsze. Oczywiście wiąże się z ogromnymi środkami finansowymi, ale z drugiej strony najważniejszy jest człowiek, który to potem musi wykonać. Tak, no dzisiaj tą formacją, która bardzo jest zaangażowana w tym zakresie ratowniczym i jak się okazuje, no szeroko rozumianej ochrony ochronie ludności i obronie cywilnej, staje się taką tą formacją Państwowa Straż Pożarna. Jest to no, dla nas duże wyzwanie. Z jednej strony cieszymy się, że jakieś wsparcie kadrowe etatowe w związku z tą ustawą z Państwą Straż Pożarną zasiliło. Natomiast to jest jednak wyzwanie, które wcześniej wspomniałem, które wymusza na nas pewną uniwersalizację zadań, czyli my musimy być przygotowani do ratownictwa medycznego, chemicznego, wysokościowego, działań poszukiwawczo-ratowniczych. Dzisiejsza tematyka pożarów, ale to też te pożary możemy podzielić na pożary strukturalne, mówię tutaj o pożarach budynków mieszkalnych, ale mamy też przemysł, mamy pożary na terenach niezurbanizowanych, więc ten katalog zdarzeń i możliwych dyspozycji i naszych aktywności jest tak szeroki, że no my czasami musimy wprowadzać pewną specjalizację, bo ten poziom podstawowy no jest bardzo ważny, żeby jak najszybciej dotrzeć do obywatela i wykonać podstawowe czynności, no ale potem, żeby usunąć całkowicie zagrożenie, bądź poradzić sobie z nim w taki dość efektywny sposób, no to już potrzebna jest pewna specjalizacja i szukamy i typujemy pewne grupy do tego, żeby takie działania wykonywały. No mniej więcej o tym też dzisiaj mówimy, jeśli chodzi o specjalizację pewną, jeśli chodzi o działania na terenach niezurbanizowanych. Mówiłem o tym, że rozwój społeczeństwa wymaga też troszeczkę podniesienia gotowości państwa do udzielania pomocy w tych sytuacjach kryzysowych. Wydaje mi się, że jako ochrona przeciwpożarowa, bo nie chcę powiedzieć tylko Państwowa Straż Pożarna, razem przecież z ochotnikami, którzy stanowią niezwykle ważny filar w tym procesie, w tym systemie bezpieczeństwa państwa, no, osiągnęliśmy na pewno na terenie Wielkopolski, ale jak i kraju. Bliżej mi Wielkopolska z racji tego, że tu funkcjonuje i mam bardziej szczegółowe dane. Osiągamy czas dojazdu około 9 minut do zdarzeń, nieważne jakiego typu. A jeśli mamy zdarzenia z osobami poszkodowanymi, to ten czas średni dojazdu spada do 7 minut z jakimś tam małym hakiem, więc wydaje się, że na ten moment ten system jest dość sprawny. Natomiast dokładając zadań, ja nie wiem, czy my będziemy w stanie utrzymać tego typu też skuteczność w innych dziedzinach.
5: A dochodzi do tego taka presja, właśnie pytanie, czy ona jest, bo od lat zawód strażak to jest na pewno top 3, a najczęściej w tych rankingach nawet pierwsze miejsce, zawody z największym poziomem zaufania publicznego i społecznego, że jak mówi się strażak, to wręcz tak kolokwialnie by się powiedziało chłopy bez skazy. Czy jest faktycznie też taka presja, że z jednej strony ratujemy ludzi, a z drugiej strony, że no właśnie przez to, że my ich ratujemy, oni mają do nas zaufanie, my tego zaufania nie możemy w żaden sposób naruszyć.
6: Tak, to jest, no to co pan powiedział, to jest przyjemne, jest to pewna gratyfikacja tej ciężkiej pracy i służby w naszych strukturach, bo oprócz funkcjonariuszy mamy też pracowników cywilnych i wszyscy pracują na ten sukces. Natomiast mamy też wielu przyjaciół, tak, którzy wspierają ochronę przeciwpożarową, samorządy. No, mówię, do tej ochrony przeciwpożarowej zalicza się też no, szerokie grono ochotników działających w ochotniczych strażach pożarnych. I tak, rzeczywiście od kilku lat gdzieś tam jesteśmy na no, top 3 albo nawet momentami na pierwszym miejscu. To nie o to chodzi, żeby się ścigać, ale jest to pewna nobilitacja i to jest przyjemne. Natomiast z drugiej strony chciałem też zaznaczyć, że to jest ogromne zobowiązanie i nie chcielibyśmy zawieść społeczeństwa, bo utrata zaufania, a potem odbudowa tego zaufania, to są znowu kolejne lata. To, co dzisiaj mamy, to nie jest praca ostatnich 2, 3, 5, 10 lat. To jest praca tych, którzy byli przed nami, nawet przed tym, jak 30 lat temu powstawała Państwowa Straż Pożarna, jeszcze wcześniej. Tak? To są stare czasy, budowane od dawien dawna. Budowaliśmy tą naszą pozycję w społeczeństwie, więc naszym obowiązkiem jest dzisiaj co najmniej utrzymać to, co jest, a może nawet jeszcze powalczyć o te kilka punktów, żeby społeczeństwo naprawdę miało zaufanie, że my jesteśmy w pełnej gotowości do tego, że no, nie działamy dla siebie, tylko jesteśmy i funkcjonujemy nie dla siebie, tylko właśnie dla społeczeństwa, żeby to społeczeństwo czuło, czuło się bezpiecznie, a z drugiej strony, żeby też motywować społeczeństwo do tego, żeby pewne sprawy brało w swoje ręce, nie? Żeby się angażowało lokalnie. Może też to nasze, powiedzmy, nasza postawa też będzie zachęcała niektórych do tego, żeby wstępować w szeregi ochotniczych straży pożarnych, czy też innych organizacji pomocowych, no tak, żeby się zrzeszać lokalnie i budować odporność społeczną na tym najniższym poziomie w społecznościach tych lokalnych właśnie miejscowościach.
5: Panie komendancie, wrócę myślą do tego, o czym pan mówił przed chwilą też w poprzedniej odpowiedzi, w poprzedniej wypowiedzi. Tych specjalizacji jest coraz więcej, bo dzisiaj mówiąc nawet o pożarach obszarów niezurbanizowanych, to możemy mówić o pożarach w górach, możemy mówić o pożarach gdzieś lasów, w różnych innych miejscach. Tych specjalizacji jest coraz więcej. Zakres jest coraz szerszy. Jest potrzeba też tworzenia nowych grup, formułowania nowych formacji. Mamy GFFV, mamy GFFF. To jest to, w jakim kierunku powinno się to rozwijać. Z jednej strony strażacy, którzy zajmują się, mówiąc kolokwialnie, tak, w cudzysłowie trochę wszystkim, czyli wypadki, pożary, katastrofy kolejowe, powodzie, innego typu, inne zdarzenia, ale również specjaliści, którzy są w stanie w ciągu nawet kilkunastu godzin zebrać się w jednym miejscu i ruszyć do działania?
6: Cały czas się rozwijamy, adaptujemy się do tego, co się w tym obszarze zagrożeń pojawia, ale też staramy się wykorzystywać szanse i możliwości, które daje rozwój cywilizacyjny i technologiczny. Wspomniał pan o modułach, to rozdzieliłbym tutaj tę gotowość na dwa obszary. Gotowość do działań na terenie naszego kraju i gotowość do działania poza terenem kraju. Wspomniane moduły, które pan wcześniej wymienił, no to są takie zespoły przygotowane do działań międzynarodowych, czyli odpowiednio przeszkoleni, wyposażeni strażacy, którzy jadą na działania poza granicami kraju w konkretnym celu, albo gaszenie pożarów lasów, albo mamy takie zespoły do działań powodziowych, działań poszukiwawczo-ratowniczych po trzęsieniach ziemi, czy też do działań z zakresu, nazwę to, ratownictwa chemicznego.
0: Usłyszał od Tomasza Grelaka z Wielkopolskiej Straży Pożarnej reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Now let's see. I want a new Rickenbacker guitar, two Fender Bassmans, Chuck Berry songbook, xylophone.
1: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam. To było celowe uderzenie, tak ekspert z portalu Defense24 mówi o ataku na pociąg z Kijowa do Warszawy. Kontrowersyjny apel Trumpa do Zełenskiego. Amerykański przywódca chce, by Kijów nie atakował rosyjskich rafinerii. Ponadto w faktach Łódź i tarcza, która ma wywiercić tunel pod miastem. To było celowe uderzenie koordynowane przez człowieka, tak mówił w radiu RMF 24 o ataku na pociąg jadący z Kijowa do Warszawy Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense 24. Jak dodawał, Rosjanie coraz częściej atakują pociągi, którymi podróżują cywile.
2: To nie jest tak, że Rosjanie dali koordynaty do ataku do drona, który startował i on po prostu przeleciał cel i uderzył. No nie, no to było celowe uderzenie w pociąg. No tego typu uderzenia też widywaliśmy w ostatnich dniach na samej Ukrainie, między innymi na kierunku Żytomierszczyzny czy na kierunku Odessy.
1: Jak informowaliśmy w faktach, w ataku nikt nie został ranny. Pociągiem podróżowało 206 osób. Tymczasem Donald Trump z kontrowersyjnym apelem do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o zaprzestanie atakowania rosyjskich rafinerii. Donald Trump podkreślił, że takie działania Kijowa szkodzą światu. Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć instalacje związane z produkcją oleju napędowego w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, ponieważ powoduje niedobór diesla. Powiedział Trump dziennikarzom podczas wizyty w Irlandii.
3: Fakty z Łódzkiego.
1: W Łodzi jest już tarcza maszyny, która ma wywiercić pod miastem tunel dla kolei dużych prędkości. Ten ważny element przyjechał poprzedniej nocy po 9 dniach podróży ze szczecińskiej stoczni Wulkan. Co będzie działo się dalej? O tym nasza łódzka dziennikarka Agnieszka Wyderka.
4: Prace przygotowawcze do rozpoczęcia drążenia tunelu potrwają jeszcze kilka miesięcy. Pierwsze metry tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią mają być wydrążone wiosną przyszłego roku. Inwestycja jest częścią tak zwanego kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
1: A teraz w faktach przenosimy się na Dolny Śląsk. Wrzesień w Karkonoszach to idealny czas na górskie wędrówki. Chłodniejsze powietrze i pojawiające się złote liście przyciągają turystów, którzy wolą spokojniejsze szlaki poza sezonem wakacyjnym.
5: We wrześniu zawsze jest mniej turystów. Ja zawsze się śmieję, mówię do wszystkich, że wrzesień jest dla emerytów i studentów. Bardzo lubię właśnie wrzesień. Zawsze, przeważnie teraz urlopy biorę we wrześniu.
6: Jaki plan na Karpacz tutaj po mieście? Czy wchodzimy wyżej w góry?
5: Dziś przyjechałyśmy. Spacer był tutaj, po mieście, a jutro szlaki.
6: No. Kondycja jest?
5: U mnie jest gorzej, koleżanka
6: trenowała.
7: Trenuje.
5: Cały rok, więc ona...
7: No, ale postaramy się tak właśnie, żeby ja była zadowolona i koleżanka, także...
6: Wypracujecie wspólne tempo.
5: Tak, ja mam żółwie tempo, ale mamy czas, bo mamy urlop.
1: Z paniami Violettą i Edytą, które na urlop przyjechały z województwa lubuskiego, rozmawiała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Ratownicy medyczni 8 września mieli swoje święto. W Katowicach odbyły się ogólnopolskie obchody. Ratownicy otrzymali wyróżnienia i odznaczenia, a z dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Klaudiuszem Nadolnym, oraz z Mateuszem Komzą, prezesem Krajowej Rady Ratowników Medycznych, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
8: Jak zwykły człowiek może pomóc w pracy ratownikom medycznym, żeby ratowanie życia ludzkiego było skuteczne?
9: To kluczowa rola. Kluczowa rola w całym łańcuchu przeżycia to jest właśnie świadek zdarzenia. To jest osoba, która jest na miejscu tego zdarzenia, jej reakcja, powiadomienie służb ratunkowych, rozpoczęcie pewnych czynności medycznych czy rozpoczęcie rejestracji jest kluczowe. Zespół ratownictwa medycznego przyjedzie szybko. Naprawdę przyjeżdżamy szybko na miejsce zdarzenia, ale te kluczowe pierwsze 10 minut jest najważniejsze. Jeżeli świadek zdarzenia nic nie robi, jest bierny, no to nie daje szans na przeżycie. My wtedy tak naprawdę nasze działania są ograniczone, a efekt niestety bardzo często jest tragiczny. Natomiast połączenie tego łańcucha przeżycia, świadka zdarzenia, jego reakcji, podjęcie czynności rejestracyjnych i przyjazd zespołu ratownictwa medycznego i kontynuacji tych działań, wprowadzając zaawansowane procedury, to jest to, co tak naprawdę ratuje zdrowie i życie ludzkie. Także cały czas apelujemy o reakcję, żeby nie być biernym, żeby powiadamiać służby ratunkowe, żeby się szkolić z zakresu pierwszej pomocy, żeby się szkolić z zakresu urządzenia AED, czyli defilatora zewnętrznego, bo to jest coś, co naprawdę ratuje życie. Mamy w Polsce coraz to więcej też takich technologicznych różnych aplikacji. Bardzo polecam aplikację Pierwszy Ratownik ze Związku SPRP Ogólnopolskiego. To są naprawdę rzeczy, które wspomagają i które ratują życie i zdrowie ludzkie.
8: Jak ta praca się zmienia ratownika medycznego?
9: Bardzo się zmienia. Sprzęt ewoluuje. Bardzo szybko się rozwijamy. Coraz to więcej sprzętu, coraz to więcej możliwości. Uprawnienia ratownika medycznego w Polsce są jedne z największych na świecie. Wprowadzamy cały czas nowe rzeczy, które na świecie jeszcze nie są wprowadzane. Naprawdę system ratownictwa medycznego w Polsce jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. A ratownik medyczny to jest kluczowa postać w tym systemie. 85% pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w tej opiece przedszpitalnej są to właśnie ratownicy medyczni. To jest główna grupa, na którym opiera się działanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce.
8: To jakie mamy nowinki, których inni nie mają?
9: No, kwestia wprowadzenia systemowego, choćby w kwestii USG. Teraz myślimy nad wprowadzeniem analizatorów parametrów krytycznych. Zaawansowane respiratory czy urządzenia do kompresji klatki piersiowej dzisiaj w Polsce są codziennością i na każdym zespole ratownictwa medycznego występują. Wkucia doszpikowe, elementy związane z medycyną pola walki i wiele innych rozwiązań tak naprawdę, które dzisiaj mamy systemowo rozwiązane i one są dostępne w sprawach ratownictwa medycznego w Polsce.
8: Czego można życzyć ratownikom medycznym?
9: Przede wszystkim życzyć im spokoju, przede wszystkim zdrowia, no i bezpieczeństwa, bo to jest bardzo ważne.
8: Tak, no właśnie, bo to jest też kwestia, która ostatnio bardzo często jest podnoszona, prawda, że ratownicy medyczni, podobnie może też jak personel szpitalnych oddziałów ratunkowych, inny personel, są narażeni na ataki agresji. To rzeczywiście coraz częściej się zdarza? Czy my po prostu o tym coraz częściej mówimy?
9: Jedno i drugie. Natomiast niestety da się zauważyć od kilku lat trend taki, jeżeli chodzi o agresję słowną, jest na porządku dziennym, ale no niestety w ostatnim czasie mieliśmy dużo ataków agresji fizycznej, łącznie z zamordowaniem ratownika medycznego na dyżurze w Siedlcach. Więc element bezpieczeństwa jest bardzo ważny. Też szkolimy się w zakresie technik samoobrony, technik eskalacyjnych. Wyposażamy też w odpowiedni sprzęt, jak choćby kamizelki nożoodporne. Tak, to bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem. My musimy chronić pracowników, musimy chronić ratowników medycznych. To jest trudno do zrozumienia, że ratownik medyczny jedzie na zdarzenie, czy jest na SOR-ze, na izbie przyjęć, ratuje zdrowie, życie ludzkie, a ktoś go atakuje. Ale niestety takie przypadki mają. To oczywiście dotyczy całego społeczeństwa, bo przy tych tysiącach, milionach interwencji to są tylko malutki promil, ale niestety to występuje. No i zauważamy w ostatnich latach, że niestety jest to trend, który nam wzrasta.
8: Czego można życzyć ratownikom medycznym w dniu ich święta?
10: Przede wszystkim spokoju w wykonywanej pracy, takiej stabilności też, bo patrząc przez pryzmat 20 lat funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, ale też wykonywania zawodu poza systemem. Dużo takich zmian, dużo reform po drodze, więc wydaje mi się, że takiej stabilności, która daje też bezpieczeństwo pracy ratownika medycznego, tak żeby on się nie musiał martwić jadąc do pacjenta, czy będą jakieś konsekwencje, czy nie będzie jakichś konsekwencji. Takiej stabilności, budowania takiej otoczki bezpieczeństwa wykonywania zawodu, bo to wpływa pozytywnie i na ratownika medycznego, i na pacjenta, którym on się zajmuje, bo ma też czas na to, żeby zająć się tym pacjentem.
8: Czy duże jest zainteresowanie tym zawodem teraz? Bo kilka lat temu mówiło się o niskich zarobkach. Można powiedzieć, że nie było dużego zainteresowania kiedyś.
10: Tak, zainteresowanie zawodem w ostatnich latach spadło po tym, jak regulacje dotyczące wynagrodzeń uplasowały ratownika medycznego w tym najniższym koszyku. My już apelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia o pilne podjęcie zmian w tym zakresie, ponieważ gdzie indziej byliśmy jako zawód jeszcze, kiedy ta ustawa wchodziła, gdzie indziej jesteśmy obecnie. Mamy już studia drugiego stopnia magisterskie, mamy specjalizacje, mamy kursy kwalifikacyjne, a nadal jesteśmy w tym samym miejscu. Powoduje to, że część ratowników medycznych nawet podejmuje studia na kierunku pielęgniarstwa po to, żeby za te same świadczenia, które mogliby udzielać jak ratownicy, dostaną wyższe wynagrodzenie. To jest akurat patologiczny element systemu. On nie premiuje i nie zachęca do wstępowania studentów, w szczególności na studia i podejmowania właśnie studiów na kierunku ratownictwa medycznego.
8: Czy mamy braki kadrowe?
10: Tego nie wiemy, bo nie mamy jeszcze rejestru ratowników medycznych. Natomiast patrząc, ile koleżanki i koledzy pracują, czy to w systemie ochrony zdrowia, czy poza nim, to nie jest tylko etat, ale często są dodatkowe dyżury, kontrakty, działalności gospodarcze. Może to pokazywać, że jednak jest niedobór tych ratowników medycznych. Poznamy to w momencie, kiedy zamkniemy rejestr, czyli w 2029 roku. Wtedy będziemy mogli powiedzieć z czystym sumieniem, liczba ratowników jest taka, a potrzeby są zupełnie inne. Natomiast patrząc na liczbę godzin, jakie pracujemy, na pewno jest to więcej niż jeden etat na jednego ratownika medycznego.
8: Jakby pan zachęcił młodych ludzi do tego, żeby podjęli takie studia, żeby wstąpili do tego zawodu?
10: Zachęcam wszystkich młodych ludzi, którzy lubią interdyscyplinarność, którzy lubią dosyć dużą dynamikę, ponieważ raz jedziemy do dziecka, raz jedziemy do osoby starszej. Tutaj na pewno nie będzie nudy. Tu też jest możliwość rozwoju, pomimo tego, że wyobrażamy sobie zawód ratownika medycznego jako te ambulanse jeżdżące i te szpitalne oddziały ratunkowe, ale pamiętajmy, że w 2018 roku udało się otworzyć ten zawód i możemy pracować w innych oddziałach szpitalnych i w innych miejscach, nie tylko w systemie ochrony zdrowia, w GOPR-ze, w TOPR-ze, w WOPR-ze, w ratownictwie górniczym, w wielu, wielu jeszcze innych miejscach, w transporcie medycznym, więc możliwości zarobkowania, możliwości rozwijania swoich kompetencji i doświadczenia są, można powiedzieć, tak naprawdę nieograniczone dzisiaj.
8: A jakie cechy musi mieć ratownik medyczny? No bo to nie jest praca dla każdego, umówmy się.
10: No na pewno odważny, na pewno stanowczy w swoich decyzjach. Umiejętność komunikacji jest bardzo ważna, zarówno z pacjentem na miejscu zdarzenia. Pacjent jest w szoku, ta sytuacja jest dla niego takim no, dyskomfortem, plus też komunikacja wewnątrz zespołu. Te trzy czynniki są bardzo ważne i na pewno predysponują do wykonywania tego zawodu.
8: Usłyszałam też od dyrektora, że mamy sporo, że też zmienia się ten zawód, prawda? Zmieniają się warunki pracy, że sporo jest różnych nowinek, nawet takich, które gdzie indziej być może poza Polską nie są powszechne. Czy na coś szczególnie by pan zwrócił uwagę?
10: No, jako Polska jesteśmy pionierem w obszarze ratownictwa medycznego już od wielu lat. Dzięki tutaj też wytrwałości i środowiska, ale też dyrektorów pogotowi ratunkowych. No udaje się wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, które już funkcjonują na świecie, ale też te nowe. Na przykład analizatory parametrów krytycznych to są nowe rzeczy, które między innymi wojewódzkie pogotowie ratunkowe w tym roku planuje wprowadzić do większości swoich ambulansów. To pokazuje, że te nowe zdobycze naukowe, które przyspieszają, pomagają diagnozować pacjenta, ale też poprawiać jego szanse na przeżycie, są wprowadzane i implementowane też w ratownictwie medycznym w tej części jeszcze przedszpitalnej, zanim pacjent trafi do szpitala.
8: Czyli ten analizator parametrów krytycznych, jak wygląda ten sprzęt?
10: No to jest takie małe urządzenie, które pozwoli nam zbadać podstawowe parametry, które badamy z krwi na przykład pacjenta. W bardzo szybki sposób, bez konieczności udawania się do laboratorium i oczekiwania naście minut na wyniki tego. Mamy w przeciągu kilku chwil takie wyniki, które w niektórych stanach zagrożenia życia pomagają nam dostosować sposób postępowania z takim pacjentem.
8: Czyli do tej pory wyniki takich badań były dostępne na przykład dopiero w szpitalu, tak?
10: Dokładnie tak. My zakładaliśmy, że dany stan zagrożenia u pacjenta występuje, no i podejmowaliśmy czynności zgodnie z protokołami postępowania, natomiast finalnie potwierdzić pewne stany mógł dopiero szpital, gdzie wykonał tą diagnostykę, czy to w szpitalnym oddziale ratunkowym, czy izbie przyjęć po badaniach już diagnostycznych.
8: To kiedy taki sprzęt znajdzie się w ambulansach?
10: Nie wiem, to już decyzja Ministerstwa Zdrowia. Myślę, że warto spojrzeć na ten pilotaż, który tutaj już trwał od jakiegoś czasu w pogotowiu w Katowicach. Myślę, że ta skala wdrożenia większości ambulansów u tego dysponenta pokaże też tą wartość dodaną tego projektu. No i zachęcam Ministerstwo Zdrowia do patrzenia na te pilotaże, na to wykonywanie tych czynności na dole i wykorzystanie tego sprzętu i próba implementowania tego w rozwiązaniach ogólnokrajowych właśnie z tym bagażem doświadczeń już w ramach takiego pilotażu jak tutaj w Katowicach.
1: Tak mówił w rozmowie z naszą reporterką Mateusz Komza, prezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych oraz dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Klaudiusz Nadolny. To już wszystko w tym wydaniu. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Poniedziałek, 14 września, 13 minut po 3:00, to jest dobry moment na...
0: Przebrzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych...

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

kochasz, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Na czwarta. Najważniejsze informacje przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Tak jest, zapraszam.
3: Premier Donald Tusk po alarmach RCB poprzedniej nocy stwierdził, że musimy być gotowi na wzmożoną aktywność Rosji. Po wyborach w Szwecji wciąż nie wiadomo, kto utworzy przyszły rząd. W tych faktach powiemy też, jak uczniowie próbują obejść zakaz używania telefonów w szkołach. Premier Donald Tusk ostrzega przed wzmożonymi działaniami Rosji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Szef rządu mówił o tym podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Spotkanie zostało zwołane 13 godzin po wysłaniu alertów RCB do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzeżenia były związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Przed czym jeszcze ostrzegał premier, powie reporterka RMF FM Magdalena Greinert, która wysłuchała wystąpienia szefa rządu.
4: Donald Tusk nie wyklucza, że eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium i że Rosja może zaatakować jeszcze bardziej wyspecjalizowanym sprzętem, na przykład dronami odrzutowymi, którymi zaatakowała ubiegłej nocy Ukrainę.
5: Od dzisiaj właściwie będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym.
4: Premier podkreślał, że razem z sojusznikami musimy być przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Między innymi o tym ma rozmawiać z wracającym właśnie z Kijowa wiceszefem rządu Radosławem Sikorskim. Szef polskiej dyplomacji mówił, że rosyjskie bombardowania kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków.
6: Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
4: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował dziś, że prezydent jest o wszystkich incydentach informowany na bieżąco.
3: W Szwecji wciąż nie wiadomo, kto utworzy przyszły rząd. Według wstępnych prognoz centrolewicowa opozycja zdobyła 175 mandatów, a dotychczasowa centroprawicowa koalicja wraz ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami 174. Riksdag ma 349 miejsc. Ustępujący premier Ulf Kristersson przyznał, że kwestia składu przyszłego rządu pozostaje otwarta i trzeba poczekać na ostateczne wyniki. Liderka socjodemokratów Magdalena Andersson zadeklarowała już gotowość do rozmów w sprawie utworzenia koalicji.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Przełom lata i jesieni to czas, gdy rośnie liczba propozycji wolontariatu. Właśnie o możliwościach, które daje wolontariat, mówiliśmy wczoraj w faktach RMF FM. Eksperci tłumaczą, że chodzi o działanie, w które angażujemy się z własnej woli i bez wynagrodzenia.
8: Wolontariat jest taki, gdzie my dajemy nasze kompetencje, nasz czas komuś innemu i zasadą jest to, że ta osoba na tym się nie wzbogaca, więc nie ma wolontariatu w działalności gospodarczej.
9: Co pan radzi osobie, która szuka wolontariatu dla siebie, rozgląda się, gdzie tego szukać?
8: Po pierwsze, należy zastanowić się, co mnie interesuje, co mnie w jakiś sposób boli. Niektórzy sprawdzą się w pracy z zwierzętami, jeszcze inni mają taką potrzebę czy zdolność pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
9: Czy to musi być coś zupełnie innego niż nasze zajęcia zawodowe? Czy może być trochę pokrewne?
8: Może być, ale nie musi. Czasami ktoś ma zawód i myśli sobie, a jak bym się sprawdził w czymś zupełnie innym?
9: Takim kompletnie?
8: Czymś kompletnie innym. Nie wiem, pracuję z ludźmi, a chcę spróbować, nie wiem, pracy ze zwierzętami. Pracuję przed komputerem, a chcę spróbować czegoś takiego bardzo manualnego, namacalnego. I czasem zdarza się tak, że taka osoba pójdzie na wolontariat, zmienia zawód. Takie przykłady też mamy.
3: Opisuje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. A my zachęcamy do wolontariatu. Pamiętajcie, że dzięki niemu zyskujecie większą pewność siebie. Toalety i szatnie to najczęstsze kryjówki uczniów, którzy łamią nowe przepisy. Od września w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów, zarówno podczas lekcji, jak i przerw. Filip i Tymek z Wrocławia przyznali naszej reporterce Martynie Czerwińskiej, że trudno im wytrzymać bez spoglądania w ekran, więc kombinują.
10: Ja słyszałam, że wy przemycacie do szkoły telefon. Włączony telefon, to prawda?
11: Tak, tak, dla fanów.
12: Jak nauczyciele nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
10: A co za to grozi?
12: No, uwaga, pomówienie do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
10: No i chcecie ryzykować?
13: Czasem się opłaca, wie pani.
10: Adrenaliny wam trochę brakuje?
13: Tak.
10: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
13: W kieszeni, w bucie można.
10: To wy łobuzy jesteście?
13: No, trochę.
3: Aby uniknąć takich sytuacji, wiele szkół wprowadziło na czas lekcji depozyty, w których uczniowie muszą zostawić telefony.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 4.00.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: FM zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Mieszkańcy przygranicza skarżą się na alerty RCB. Jak mówią, nie wiedzą, co dzieje się w ich najbliższej okolicy. Mijają 2 lata od wielkiej i niszczącej powodzi na Dolnym Śląsku. Sprawdzamy, jak wygląda odbudowa zniszczonych terenów. Aleksander Zwieriew zdobył 2. wielkoszlemowy tytuł w karierze. W finale US Open pokonał Bena Sheltona. Mieszkańcy terenów przygranicznych Lubelszczyzny i Podkarpacia narzekają na powtarzające się alerty RCB ostrzegające przed rosyjskimi atakami na Ukrainie. Jak mówili w rozmowie z dziennikarką RMF FM Magdaleną Greinert, brakuje im szczegółowych informacji dotyczących sytuacji w ich okolicy. Dodatkowy niepokój wywołuje hałas wojskowych samolotów.
3: Straszny huk był, że aż się szyby zatrzęsły, prawda? I nie straży było 3 jednostki właśnie. Bo...
4: A taki huk to pierwszy raz było słychać tutaj u was, czy to już były takie sytuacje?
3: No, nie pierwszy raz, bo kiedyś też latały te myśliwce.
5: SMS-y, jeżeli przychodzą tam o 3 czy o 4 nad ranem, no to ja myślę, że 90% adresatów tych wiadomości no śpi i czyta je przy śniadaniu, tak?
4: Chyba, że będzie tak jak tym razem, że coś huknie, no to wtedy się obudzą.
5: No ja akurat nie słyszałem, bo ja nie słyszę jak śpię, ale i brat i dziadek, no to oni słyszeli. No ale też nie mamy informacji, co to było i...
6: Piszą tylko przy Ukrainie, to jest... To nikogo to bardzo tak nie wzrusza do końca.
2: Tak mówili nam mieszkańcy Szczecyna, wsi położonej na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rosyjskie drony wczoraj o poranku zaatakowały cele znajdujące się około 2 kilometrów od polskiej granicy. Premier Donald Tusk podczas odprawy z szefami służb, która odbyła się 13 godzin po pierwszych atakach, poinformował, że rząd zajmie się koordynacją komunikatów, które trafiają m.in. do mieszkańców. 2 lata po powodzi na Dolnym Śląsku sprawdzamy, jak wygląda odbudowa zniszczonych terenów. Na pomoc przeznaczono już ponad 11 miliardów złotych. Wybudowano nowe mosty, m.in. w Kłodzku, Stroniu Śląskim i Głuchołazach, a także drogi i szkoły. Są jednak problemy, które na długo zostaną z powodzianami.
7: Ja nie obawiam się procesu odbudowy. On trwa, ale on zostanie zrealizowany. Obawiam się innych kwestii, kwestii społecznych. My jako społeczeństwo zostaliśmy w bardzo dużym stopniu dotknięci traumą. Ta trauma w nas tkwi, bo wszyscy uczestniczyliśmy w tym dramacie, bez względu na to, czy ta powódź bezpośrednio nas dotknęła, czy po prostu byliśmy tylko świadkami tego wydarzenia.
2: Mówił burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki. Wiele osób poszkodowanych przez powódź wciąż korzysta z pomocy psychologicznej.
8: To stało się faktem.
2: Aleksander Zwieriew zdobył 2. wielkoszlemowy tytuł w karierze. W finale US Open w Nowym Jorku, rozstawiony z numerem 1 Niemiec, pokonał Amerykanina Bena Sheltona 3-1. To jego 2. zwycięstwo w turnieju tej rangi. Pierwsze odniósł w czerwcu we French Open. Zwieriew po raz 6 zagrał w wielkoszlemowym finale i po raz 6 pokonał Sheltona. Niemiec miał spotkanie pod kontrolą, choć w 3. secie stracił podanie w 12. gemie. W 4. partii szybko odzyskał przewagę i zakończył mecz. Zwieriew zostanie wiceliderem rankingu ATP. Shelton, który wcześniej wyeliminował Huberta Hurkacza, awansuje na najwyższe w karierze 4. miejsce. Wakacje w Wielkiej Brytanii będą droższe. Rząd w Londynie dał lokalnym władzom zielone światło na wprowadzenie tak zwanej opłaty noclegowej, czyli podatku turystycznego. Na jakich zasadach będzie on funkcjonował, to wyjaśni nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
9: Decyzję o wysokości tej opłaty podejmować będą burmistrzowie poszczególnych miast, ale nie powinna ona wynosić więcej niż 5% kosztów związanych z pobytem w hotelu. Uzyskane z tych źródeł pieniądze zasilą bezpośrednio budżety poszczególnych regionów. Burmistrzowie zapowiadają, że przeznaczą je na finansowanie transportu publicznego, wsparcie lokalnej kultury oraz bieżące utrzymanie i modernizację infrastruktury turystycznej. Branża ostrzega jednak, że nowy podatek może zniechęcić turystów do odwiedzania Wielkiej Brytanii. Zostanie on wprowadzony dopiero po zakończeniu działań legislacyjnych.
2: I tymi doniesieniami kończymy. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, pięknie dziękuję i życzę dobrego dnia. Fakty w RMF FM wracają za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przekażą wam Magdalena na Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dziś deszczowo w prawie całej Polsce, za nami...
0: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: FM pierwsze poranne wydanie ma dla was Tomasz Staniszewski. Posłuchajmy.
2: 14 września, poniedziałek, 257 dzień roku, wschód słońca dopiero przed nami o 6:06. O poranku dziś spokój, żadnych alarmów, żadnych ataków. Zaczynam fakty od przypomnienia tego, co wczoraj doświadczyliśmy o poranku, także w Polsce. Do tego aktualne informacje na temat ukraińskiego ataku na Soczi i zwycięzca US Open. Donald Tusk ostrzega przed możliwą eskalacją rosyjskich działań w najbliższych tygodniach i miesiącach. Podczas wczorajszej odprawy służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przyznawał, że nie można wykluczyć, iż działania Rosji będą dotyczyć także terytorium Polski.
3: Musimy być wspólnie z naszymi sojusznikami przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja są niepokojące.
2: Jak potwierdzał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie systemy wykryły wczoraj atak kilkunastu odrzutowych dronów Garand-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi w odległości 5 kilometrów. Ta odprawa służb rozpoczęła się prawie 13 godzin po rozesłaniu alertów do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Po 4 rano syreny obudziły wczoraj część mieszkańców Lubelszczyzny w związku z rosyjskimi atakami właśnie na zachodnią Ukrainę. Odprawa służb rozpoczęła się dopiero o 17. W porannych faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń, który śledził te wydarzenia. Michale, podsumujmy, jak o atakach informowały państwowe służby.
4: O poranku docierały do nas szczątkowe informacje. Do godziny 12 oficjalnie potwierdzono jedynie, że przy granicy operują myśliwce, a niepokojące odgłosy, które słyszeli mieszkańcy Lubelszczyzny, pochodziły od samolotów, które przekroczyły barierę dźwięku. Dopiero po południu ministerstwa zaczęły wydawać kolejne komunikaty. Około 12 MSWiA poinformowało o trafieniu drona w stację benzynową około kilometra od polskiej granicy.
5: Z informacji, które posiadamy, wiemy, że po uderzeniu drona na stacji paliw doszło również do zapalenia się dwóch samochodów ciężarowych.
4: Mówiła Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA. Około południa PKP Intercity potwierdziło, że kolejny dron około 2 kilometrów od Polski trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Skład z 6-godzinnym opóźnieniem dotarł do Warszawy.
2: 14 września, poniedziałek. W porannych faktach pytania od rosyjskie ataki blisko polskiej granicy. Między innymi w rozmowie o 7 w radiu RMF24 Piotr Salak zapytał o nie eksperta do spraw wojskowości Mariusza Cielmę. 7:30 natomiast w porannej rozmowie w RMF FM pierwszym z gości Tomasza Terlikowskiego będzie dziś wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Następnie porozmawiamy z europosłem, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bochańskim. A o poranku ukraińskie drony zaatakować miały rosyjskie miasto Soczi. Czarnomorski kurort położony niemal 700 kilometrów od granicy z Ukrainą. Na nagraniach z Soczi eksplozje rozświetlające nocne niebo i co najmniej jeden duży pożar. Mer Soczi Anatolij Pachomow potwierdza, rosyjskie systemy obrony powietrznej działają. W porannych faktach ponadto sprawdzimy ceny paliw w nowym tygodniu. Czy 8 zł za cenę litra 95 to już standard? A może jest wyżej? Czekamy na wasze sygnały. Adres fakty@rmf.fm. Po południu o 13 w Warszawie, przypominam, zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W tle sprawa aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza i jego następcy. A na US Open triumfuje Aleksander Zwieriew. To on pokonał wczoraj Bena Sheltona i tego nie zauważył.
6: Aleksander Zwieriew has done it.
2: Zrobił to, wspiął się na szczyt, sięgnął po pierwszy tytuł na US Open i nie zdawał sobie z tego sprawy. Nie wiedział, że właśnie wygrał turniej Wielkiego Szlema w Nowym Jorku. Takie rzeczy na korcie i w porannych faktach RMF FM. Już teraz zapraszam, pełne wydanie o 6:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ja 95 widziałem za 7,99.
2: No tak.
7: RMF Święta.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Elena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zaczynamy. Temat numer jeden. Rosyjskie ataki na Ukrainę przy granicy z Polską.
2: Wczorajsze ataki i reakcja polskich służb.
3: Co wiemy po wieczornym posiedzeniu służb, ministrów i premiera, to z treści w faktach nasz dziennikarz.
2: Za moment też najnowsze komentarze z Wielkiej Brytanii. Też po wczorajszych atakach.
3: Ale pytamy w faktach również o Łosia.
2: Bo on sparaliżował pracę głównego dworca kolejowego w Warszawie.
3: Broniący tytułu mistrzów Europy nasi siatkarze pokonali Macedonię Północną.
2: Bezproblemowe 3-0.
3: Jest szósta, to fakty RMF FM. Polskie służby pracują w trybie wzmocnionym po tym, jak poprzedniej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę tuż obok granicy z Polską.
2: Te informacje potwierdził premier Donald Tusk w czasie wieczornej odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W porannych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Dzień dobry.
2: Michale, wczoraj rano na oficjalne informacje od ministrów musieliśmy poczekać.
3: Czekaliśmy, no i teraz kartę na stół. Na czym polegać mają wzmocnione działania?
4: W pierwszej kolejności na bardzo dokładnej weryfikacji wszystkich informacji o sytuacji na terenie Ukrainy. To podkreślał premier Donald Tusk i tak opisał to, co wydarzyło się poprzedniej nocy, z soboty na niedzielę.
5: Została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy.
4: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale te ataki były tak blisko, że teraz według szefa rządu niezbędne są dodatkowe działania.
5: Ta współpraca przy przejściach granicznych, ona niestety będzie musiała mieć taki specjalny charakter, podejrzewam, przez najbliższe miesiące.
4: Na dzisiaj zaplanowane są rozmowy z Ministerstwem Finansów. Chodzi o lepszą współpracę między celnikami, policjantami, strażnikami granicznymi i żołnierzami. Cel jest taki, by na granicy przy tych dodatkowych działaniach nie tworzyły się korki.
2: A temat polskiej reakcji na wzmożone ataki Rosji na Ukrainę wróci na pewno w kolejnych faktach.
3: A jak na ten wczorajszy atak zareagowano w nieprzerwanie niosącej pomoc Ukrainie Wielkiej Brytanii?
2: O tym teraz nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan.
6: Brytyjskie media zwracają uwagę na 3 elementy, mianowicie na umiejscowienie ataków w pobliżu polskiej granicy, na reakcję polskich sił zbrojnych i obecność w rejonie byłego brytyjskiego premiera Borysa Johnsona, który w prywatnym pociągu wracał z konferencji bezpieczeństwa w Kijowie. Media obszernie cytują wypowiedź ukraińskiego szefa dyplomacji Andrija Sybichy, który nazwał wczorajszy atak terrorem Putina pukającym bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Uderzenie rosyjskich dronów w strefie przygranicznej, brytyjscy komentatorzy określają jako próbę zastraszania cywilów i niebezpieczną eskalację wojny.
3: Przypominamy, za godzinę w Radiu RMF 24 gościem Piotra Salaka będzie ekspert do spraw wojskowości Mariusz Cielma.
2: 8:02, natomiast w porannej rozmowie w RMF FM u Tomasza Terlikowskiego dwóch gości.
3: Pierwszym wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
2: A następnie porozmawiamy z europosłem i wiceprezesem PiS Tobiaszem Boheńskim. Zapraszamy. A teraz Łoś na torach.
3: W Warszawie na Centralnym. Spowodował wieczorem wstrzymanie obsługi 2 peronów. Służby nie tylko kolejowe, jak czytamy w komunikacie PKP PLK, pracowały by łoś bezpiecznie, ale nie koleją. Wrócił do swojego środowiska.
2: Po 22:00 przekazano, że zwierzę zostało zabrane z torów i zaczęło się przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów.
3: Utrudnienia trwały przeszło 80 minut, czytamy na X-ie PKP PLK.
2: Zdjęcia z łosiem z Centralnego znajdziecie na rmf24.pl. Nasi siatkarze nadal nie przegrali nawet seta w fazie grupowej Mistrzostw Europy.
3: I niech tak zostanie. Jesteśmy liderami grupy B. Biało-czerwoni wczoraj pewnie 3-0, jak mówiliśmy, pokonali Macedonię Północną.
2: To była kolejna pewna wygrana, chociaż pierwszy nie był najłatwiejszy, zaznacza libero naszej siatkarskiej kadry Maksymilian Graniczny.
7: To nie było tak, że każdy set na spokojnie sobie zrobiliśmy przewagę kilkupunktową od początku i sobie ją trzymaliśmy do końca. Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii.
3: Dziś dla naszej kadry na mistrzostwach dzień przerwy, no ale od jutra poprzeczka idzie zdecydowanie wyżej, bo biało-czerwonych czeka starcie z Ukrainą.
2: Po 6:30 fakty sportowe w RMF FM. Już teraz zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator
8: RMF Święta.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Na ukraiński pociąg jadący do Warszawy nie był przypadkiem, tak komentował w radiu RMF 24 Bartłomiej Wypertowicz, ekspert z portalu Defense 24.
2: Przypomnijmy, podczas wczorajszych ataków Rosji na zachodnią Ukrainę, 2 kilometry od granicy z Polską, dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa.
3: Zalecenie na przykład 700 kilometrów i znalezienie celu, jakim jest pociąg, nie jest sprawą łatwą. Musi to zrobić bardzo doświadczony operator, który wie, w co chce uderzyć, wie, gdzie cel się znajduje i po prostu w niego wymierza i atakuje.
2: Wyjaśniał Bartłomiej Wypertowicz.
1: Dlaczego Rosjanie zdecydowali się teraz atakować tuż przy granicy z Polską?
2: O tym już za pół godziny Piotr Salak porozmawia w Radiu RMF 24 z Mariuszem Cielmą, ekspertem do spraw wojskowości.
1: Ceny paliw o poranku na szczęście bez zmian.
2: Średnio bezołowiowa 95, 7,99 za litr.
1: Diesel 8,96, drogo na szczęście nie dużo drożej niż tydzień temu.
2: Wysokie ceny paliw niepokoją też Amerykanów. Donald Trump pytany był o to, czy w Nowym Jorku spotka się z tymczasową prezydent Wenezueli. Delcy Rodriguez, aby omówić kwestię ropy naftowej. Jeszcze w tym miesiącu udaje się pan do Nowego Jorku. Czy spotka się pan z Delcy Rodriguez, by porozmawiać o ropie?
1: Może, tak, może. Cóż, teraz mamy ropę.
2: Ale czy będzie pan z nią rozmawiał?
1: Przyjmujemy miliony baryłek ropy miesięcznie. Od 21 do 25 września sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: 67 minut potrzebowali nasi siatkarze, by pokonać Macedonię Północną.
2: Trzeci mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, trzecie zwycięstwo, którym otwieramy pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry Wojtku. Były w tym meczu jakieś trudniejsze momenty dla naszych siatkarzy?
6: No jedynie chyba pierwszy set wygrany jednak ostatecznie do 19. Jedynie w nim biało-czerwoni mieli drobne problemy z przyjęciem piłki zagrywanej przez rywala, podkreśla rozgrywający naszej kadry Jan Firlej.
7: To trochę niemrawy ten początek z naszej strony, ale z biegiem czasu się rozkręciliśmy i myślę, że to wyglądało dobrze. No myślę, że też nie ma co tego meczu rozkładać jakoś bardzo na czynniki. Pierwsze skupialiśmy się na swojej grze, na tym, co my chcemy robić i myślę, że to było też widać.
6: Po trzech meczach Euro biało-czerwoni mają komplet zwycięstwa. Dziś w turnieju dzień przerwy dla naszej reprezentacji, a jutro mecz z Ukrainą. Aleksander Zwieriew z drugim wielkoszlemowym tytułem w karierze.
8: Game, start match, Zwieriew.
6: Niemiecki tenisista w finale US Open w Nowym Jorku pokonał Amerykanina Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5, 7-6, 2. Po ostatniej piłce Zwieriew nie wiedział nawet, że to koniec meczu. Wybuch radości był więc mocno opóźniony. Zapomniałem, jaki jest wynik. No co mam powiedzieć? Myślałem, że jest 5-1, a było 6-2. Wyjaśnił po meczu Zwieriew, który jest pierwszym niemieckim tenisistą od 1989 roku, który wygrał US Open, a w Polsce w ligowym klasyku podział punktów. Legia zremisowała na własnym stadionie z Widzewem 1-1. To spotkanie było pierwszym w roli trenera drużyny z Łodzi dla Mateusza Stolarskiego.
9: Szanuję ten remis bardzo, ze względu na to, że pracowałem z zespołem 2 dni, graliśmy na wyjeździe. Jednocześnie czując niedosyt,
6: mówił nowy trener Widzewa, a w pozostałych spotkaniach Wisła Płock pokonała 3-1 Krakowie, zaś Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Ale wam ładnie gramy, prawda?
0: Słuchacie stacji RMF Święta.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Magdalena Wojtoni i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Trzy osoby ranne w wypadku na Zakopiance w Jaworniku.
3: Utrudnienia też na A1 między Piątkiem a Kutnem.
2: Połowa Polaków uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach.
3: To wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: A na początek faktów pytania o alarmy i alerty na wschodzie kraju.
4: Raz przychodzi, że jest rzucana trutka na lisa, a drugi raz, że atak rakietowy.
3: SMS-y. Właśnie o szczepionce na lisy, o burzach i alerty związane z atakami Rosji w Ukrainie.
2: Trudno się w tym nie pogubić. Tak mówią nam mieszkańcy Lubelszczyzny, z którymi rozmawiała nasza reporterka.
3: Wczoraj nad ranem oni i mieszkańcy Podkarpacia dostali alerty RCB. Udaj się w bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń lokalnych służb, oczekuj dalszych komunikatów.
2: W niektórych powiatach zawyły syreny alarmowe.
3: Alert RCB o zagrożeniu z powietrza trwał kilkadziesiąt minut, został odwołany około godziny 5. Alert o atakach na obszarze Ukrainy odwołano około godziny 9.
4: Raz przychodzi, że jest rzucana trutka na lisa, a drugi raz, że atak rakietowy.
5: A reakcja pana za każdym razem podobna?
4: Podobna.
5: Czyli co pan robi?
4: No, taka obojętność.
6: Tak, bo to już takie przychodzi, że nawet to nie wzrusza, to tylko zwykłe pisanie, jakby wtedy coś było słychać. To by można coś było tego, ale tak, to tylko zwykłe SMS.
7: SMS-y przez ostatni tydzień przychodzą codziennie, tak? Czyli no, można brzydko powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się już do tych SMS-ów.
5: No i co wtedy robi mieszkanie z takiej miejscowości, który tego SMS-a dostaje?
7: Czyta go i przechodzi dalej do codzienności.
3: Mówili mieszkańcy Szczecyna, miejscowości na Lubelszczyźnie położonej w powiecie kraśnickim.
2: Sprawa wróci dziś w faktach RMF FM. Po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM przypominamy będzie m.in. wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
3: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Zakopiance.
2: Koło Jawornika między Krakowem a Myślenicami. Samochód dostawczy o poranku wypadł z drogi, wjechał do rowu.
3: Zablokowany jest pas w kierunku Zakopanego.
2: Samochód osobowo uderzył natomiast w bariery na A1 między węzłami Piątek i Kutno.
3: I tam nieprzejezdny w tej chwili jest pas autostrady w kierunku Katowic.
8: To fakty w RMF FM.
2: Połowa Polaków uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach.
3: Taki jest wniosek z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Jako wystarczające działanie rządu ocenia 18% badanych.
2: Przypominamy, w Stołecznej Lecznicy kierownikiem SOR-u został młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej. Część pacjentów miała być tam przyjmowana poza procedurą. Sprawę cały czas wyjaśnia prokuratura.
3: Nasz reporter Michał Dobrołowicz zbiera komentarze do wyników tego sondażu.
9: Tak, dzień dobry.
3: Kto przede wszystkim uważa, że reakcja rządu powinna być bardziej zdecydowana?
9: Osoby w wieku 40+, z wykształceniem wyższym. Z kolei najbardziej zadowoleni teraz z działań rządu po awerze w Szpitalu Południowym są najstarsi badani, którzy skończyli 60 lat. To pytanie z naszego sondażu zadałem też pacjentom przed przychodnią w centrum Warszawy.
10: Uważam, że powinno być szybciej, bo dzieje się źle w naszej służbie zdrowia, uważam.
9: Źle, czyli co by pani najszybciej poprawiła?
10: Dlaczego lekarze pracują w kilku placówkach, czasami w tym samym czasie.
9: Przed weekendem Komitet Stały Rady Ministrów dał zielone światło ustawie, która ma wprowadzić górny limit zarobków medyków oraz obowiązek, by lekarz miał minimum pół etatu w jednym szpitalu. To jednak dopiero początek długiej, formalnej drogi, zanim te przepisy wejdą w życie, jeśli zaakceptują je Sejm, Senat i Prezydent.
2: Pełne wyniki sondażu Opinia 24 znajdziecie na rmf24.pl.
3: W tym tygodniu w piątek o 9:00 trener piłkarskiej reprezentacji Jan Urban ogłosić ma powołanie na 4 mecze Ligi Narodów.
2: I to będzie najdłuższe okno reprezentacyjne od lat. Najbliższymi rywalami biało-czerwonych: Bośnia i Hercegowina 25 września w Warszawie, potem Szwecja na wyjeździe 28
3: i na początku października 2 Rumunia w Warszawie na Narodowym i ponownie Bośnia i Hercegowina.
2: 5 października na wyjeździe w Zenicy. Na kogo zatem postawi Jan Urban?
3: Robert Lewandowski tej nocy na tarczy.
2: Chicago Fire przegrało siebie z New England Revolution 1-2, całe spotkanie Lewandowskiego, ale nie wpisał się na listę strzelców.
3: Za to mamy wicelidera listy strzelców w Czechach.
2: Wiktor Nowak zdobył kolejną bramkę dla Slavii Praga w wyjazdowym spotkaniu z FK Teplice.
11: Nowak, już mu się zakończyła! Nowak!
2: Nowak trafia, wygrana 2-0 z 5 golami Polak razem z Martinem Subertem. Dzieli fotel lidera klasyfikacji strzelców czeskiej ekstraklasy. Obaj mają na koncie 5 goli i 1 asystę.
3: I jeszcze sygnał wysłany Urbanowi z Turcji.
2: Adrian Benedyczak strzela bramkę dla Kasimpasy w wygranym 2-1 meczu z Kęcler Big League. To jego 4 trafienie w sezonie.
3: Do piątku trener ma czas na wybór.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do

RMFON w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, platino, chill out, relaks i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Rosjanie nie chcą postraszyć kraje NATO.
2: Nowa generacja rosyjskich dronów Garand 5 zaskoczyła Ukrainę.
1: Tak o wczorajszych atakach przy granicy z Polską mówił w rozmowie w radiu RMF 24 Mariusz Cielma, ekspert do spraw wojskowości.
3: Bo te drony odrzutowe są po prostu zdecydowanie szybsze od tych poprzednich generacji zasilanych zwykłymi silnikami spalinowymi. To są różnice prędkości 200 a 500 kilometrów. A po drugie, no moim zdaniem no musi za tym iść też decyzja polityczna. Nikt akurat nie uderza w jedną ze stacji benzynowych na pograniczu, nikt nie uderza w skład pociągów, co tylko też pokazuje możliwości tych nowych systemów. One są w stanie razić mobilne cele, one są już dużo bardziej precyzyjne.
1: Temat wczorajszego rosyjskiego ataku wróci też w porannej rozmowie w RMF FM. W niej dzisiaj dwóch gości.
2: Pierwszym za pół godziny będzie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
1: Drugim europoseł i wiceprezes PiS Tobiasz Boheński. Zapraszamy. Kto wygrał wybory w Szwecji? Wciąż czekamy na oficjalne wyniki.
2: Kwestia, kto utworzy przyszły rząd, pozostaje otwarta. Tak powiedział ustępujący premier Ulf Kristersson po opublikowaniu wstępnych sondażowych rezultatów wczorajszych wyborów, według których to rządząca koalicja zdobyła 174 mandaty, a centrolewicowa opozycja 175.
1: RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry. Zaczynamy kolejny tydzień, który przyniesie wyraźne podwyżki cen paliw. Szykujmy się na to, że diesel, który już teraz jest najdroższy w historii, podrożeje w najbliższych dniach o kolejnych niemal 20 groszy za litr.
6: Na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny diesla przekraczające 9 zł. Jeśli chodzi o benzynę, to podrożeje ona trochę mniej, o 5-6 groszy.
5: I ta benzyna nie powinna przekroczyć granicy 8 zł za litr, tak twierdzi Magdalena Robak, analityczka portalu ePetrol. Paliwa drożeją, bo ropa na światowych rynkach staje się coraz droższa, a podziękowania za to możemy wysyłać na adres Pennsylvania Avenue 1600 w Waszyngtonie. No to oczywiście adres Białego Domu, w którym urzęduje on.
7: The greatest president in the history of the United States.
5: No, tak ładnie przedstawił się przed milionami słuchaczy. Nie kto inny, tylko Donald Trump, ten, jak sam mówi, najwspanialszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. Podjął decyzję o nasileniu działań wojennych wobec Iranu, co spotyka się z coraz ostrzejszą odpowiedzią reżimu ajatollahów w rejonie Zatoki Perskiej.
6: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
5: I tym samym odcięli już dwie drogi dostaw ropy dla reszty świata, w tym dla Polski. Skutkiem tego są drogie paliwa i skutkiem tego są drogie waluty. Euro kosztuje teraz 4,32 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,57, a brytyjski funt 5,04 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dostaliśmy pewien zakaz od dyrekcji.

0: RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Na które zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: W porannej rozmowie w RMF FM już za chwilę dwóch gości.
3: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
2: No a potem wiceprezes PiS, europoseł Tobiasz Boheński.
3: Tematem rozmów rosyjskie ataki w Ukrainie, blisko polskiej granicy.
2: Wczoraj przed świtem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali po raz kolejny alerty RCB.
4: Zwykłe SMS.
5: SMS-y przez ostatni tydzień przychodzą codziennie, tak?
3: No i aktualne pozostaje pytanie, co mają robić ci, którzy takie informacje dostają?
2: Plusem całej sytuacji jest, że służby wywiadowcze Zachodu wiedzą, co się święci. Tak przekonywał o poranku w radiu RMF24 Mariusz Cielma, ekspert do spraw wojskowości.
6: Te drony, które spadły w rejonie polskiej granicy, przynajmniej te, o których mówił premier Kosiniak-Kamysz, czyli o tych Gierań 5, to jest naprawdę pomysł rosyjski na tą wojnę z tego roku. Więc tu rozmawiamy o pewnej ewolucji rosyjskich możliwości, decyzji też i politycznej, żeby jednak postraszyć Zachód.
3: Drony odrzutowe i wczorajsze ataki bardzo blisko polskiej granicy to jest temat numer jeden.
2: Wczoraj przed świtem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: A w części powiatów Lubelszczyzny wyły syreny.
2: Tylko co dokładnie w takiej sytuacji mają zrobić ludzie? Pytają mieszkańcy wsi Szczecyn w powiecie kraśnickim.
7: Ani schronu nie ma, ani co, jedynie do lasu albo pod ścianę.
8: Czy wy wiecie, co macie wtedy zrobić, jak dostajecie taką wiadomość?
9: No raczej nie wiemy, jedynie w domu przebywamy, nie jak mi tyle i obserwujemy, co się dzieje, o, z okna, jak to się mówi.
10: Tu nic innego takiego nie ma. Albo, nie wiem, tu jeszcze jest ta kamienna góra, tam są jakieś tam, powiedzmy, głębsze dziury, no ale zanim tam człowiek ucieknie, no to już może być za późno, tak, bo to jest przeszło kilometr stąd.
2: Te głosy zebrała nasza reporterka Magdalena Grajner.
3: Temat rosyjskich ataków i polskiej reakcji wróci już za moment w porannej rozmowie w RMF FM. Policjanci z Katowic i Częstochowy zatrzymali obywatela Słowacji, który otrzymał zlecenie dokonania zabójstwa na terenie Ukrainy. Co istotne, w Polsce wcześniej mężczyzna popełniał już inne przestępstwa.
2: Marcin Buczek razem z nami w Faktach. Marcin, znasz szczegóły tej sprawy, gdzie zatrzymano poszukiwanego?
11: Do zatrzymania doszło w Częstochowie. Jak przekazała strona ukraińska, mężczyzna dostał zlecenie zabójstwa i miał to zrobić za pieniądze. W kierunku wskazanej osoby oddał kilka strzałów, ale pokrzywdzony przeżył ten atak. Pod koniec sierpnia strona ukraińska poinformowała o poszukiwaniach i niebawem mężczyznę zatrzymano już w Polsce. Jak się okazało, 2 lata temu był zamieszany w sprawę działania zorganizowanej grupy przestępczej, która podrabiała pieniądze. I ta sprawa nadal się toczy, a zatrzymany już w związku z usiłowaniem zabójstwa czeka teraz na przekazanie go stronie ukraińskiej.
12: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Terlikowski i jego goście. Dzień dobry, witamy.
13: Dzień dobry, moim gościem jest Tobiasz Boheński, europoseł, wiceprezes PiS w studiu i Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, Koalicja Obywatelska. Na telefonie witam, panie ministrze.
14: Dzień dobry, witam.
13: Panie ministrze, zacznijmy od pytania, co mają zrobić ludzie, kiedy słyszą taki alarm? Bo to jest to pytanie, które wybrzmiało mocno w Faktach. Słyszymy alarm, jesteśmy w Dorohusku, gdzie nie ma schronów. Co robimy?
14: Informujemy o tym, że to w zależności od tego, w jakiej zabudowie, w jakich budynkach ludzie mieszkają, jeżeli to są domy jednorodzinne, tak jak było w audycji podane, no to przede wszystkim trzeba skryć się w tych pomieszczeniach, które mają podpiwniczenie, garaż, piwnica, tak, żeby dać sobie ochronę. W budynkach wielorodzinnych też są takie pomieszczenia, jest aplikacja Gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
13: No ale w Dorohusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
14: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż, to jest najlepsze miejsce do ukrycia między ścianami wewnętrznymi.
13: To dlaczego w zasadzie ludzie cały czas mówią, że nie wiedzą? To znaczy cały czas jest ten komunikat płynący od ludzi, którzy słyszą alarm, nie wiemy, nie poinformowano nas, nie dostaliśmy wystarczającej informacji.
14: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych, w aplikacjach, które służą przy zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie, jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
13: Panie ministrze, wiemy, co tak naprawdę chcieli zaatakować Rosjanie. Wiemy, jaki był cel tego ataku?
14: ponad tydzień temu mieliśmy do czynienia z atakiem na przejścia graniczne po ukraińskiej stronie w Mołdawii i w Ukrainie, w Rumunii. I no, spodziewaliśmy się tego, przekazywali to również Ukraińcy, że Rosja podjęła, no, eskaluje to terrorystyczne wręcz w tej chwili działania związane z atakowaniem przejść granicznych, okolicy przejść granicznych, no i pociągów, tak? Więc tutaj mamy eskalację tej wojny, próba, tak jak no, wszyscy tutaj się domyślamy, by w sytuacji zimy, trudnych warunków doprowadzić do załamania ukraińskiej gospodarki i zdolności obronnej.
4: Ale to dotyczy ataków po stronie ukraińskich. Możemy się spodziewać jakiejś formy ataków hybrydowych albo kinetycznych po stronie polskiej?
14: Czy to jest próba w tej chwili doprowadzenia do izolacji Ukrainy poprzez przerwanie tak naprawdę tras, szlaków dostawy, zarówno uzbrojenia, ale również współpracy gospodarczej, wsparcie dla ukraińskiej gospodarki. To taki szantaż, by zniechęcić wszystkie państwa. No proszę zauważyć, atakowane są pociągi. Do tej pory te pociągi były uważane za w miarę bezpieczny środek komunikowania, docierania do stolicy Ukrainy. Przecież wielu polityków, innych osób podróżowało tymi pociągami. W tej chwili to ryzyko jest o wiele większe i to jest próba, tak jak powiadam, izolowania Ukrainy, zniechęcenia Zachodu do wspierania Ukrainy.
4: To jeszcze pytanie, ale pan mówi cały czas, panie ministrze, o tym, że to jest po stronie ukraińskiej, ale pojawiają się głosy, także premiera, a także ekspertów, że możemy się spodziewać także jakiejś formy rzekomo przypadkowych albo nieprzypadkowych ataków po stronie polskiej.
14: To jest przede wszystkim, tak jak powiedziałem, no, te ataki na zachodnią Ukrainę stwarzają zagrożenie również dla nas bardzo poważne. Jeżeli 2 kilometry od polskiej granicy mamy atak dronowy czy atak rakietowy, no to jest bardzo mocno podnosi ryzyko również dla nas. No, mieliśmy atak bezpośrednio, rakieta rosyjska, terytorium kilka tygodni temu, więc to ryzyko dla nas w sposób oczywisty jest i tutaj zwiększamy możliwości rozpoznawcze i możliwości zwalczania tych obiektów przez Wojsko Polskie. Podnosimy poziom, jeżeli chodzi o zdolności Straży Granicznej, podnieśliśmy bardzo mocno, więc jesteśmy lepiej przygotowani do tych działań. Oczekujemy również i mamy wsparcie naszych sojuszników w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.
4: Rozumiem też, że istnieje takie zagrożenie, że będą atakowane polskie przejścia graniczne już bezpośrednio, nie opodal, tylko bezpośrednio.
14: W tej chwili rosyjskim jest infrastruktura po stronie ukraińskiej, no tylko tak jak powiedziałem, to już jest bardzo blisko polskiej granicy. My oczywiście przygotowujemy się, a przede wszystkim wojsko w zakresie szybkich. Tu mamy współpracę z Ukrainą w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniu i zdolności wojskowych, przy czym tak jak na państwa antenie było wskazywane, Rosja używa nowych dronów z napędem odrzutowym, które zwiększają bardzo trudności w zwalczaniu tego typu obiektów i to zagrożenie dla Ukrainy i dla innych państw bardzo mocno wzrosło poprzez użycie tego środka napadu powietrznego.
4: Bardzo dziękuję. Czesław Proszek, wiceszef FMSWiA z Koalicji Obywatelskiej, był gościem radia RMF FM. Bardzo dziękuję za rozmowę, a my wracamy do studia. Tobiasz Bochański, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, europoseł. Witam panie pośle, witam
15: dzień
4: panie wiceprezesie.
15: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry.
4: Czuje się pan poinformowany? Czuje się pan bezpiecznie?
15: Nie czuję się poinformowany, nie czuję się niebezpiecznie. Czy bezpiecznie? Tutaj skala jest dość rozpięta. Mnie najbardziej przeszkadza w całym tym dyskursie, ja nie słyszałem całości wypowiedzi tak. pana ministra tutaj w studiu, ale z tego, co słyszę z wypowiedzi różnego rodzaju, to, że Polacy nie są traktowani jak dorośli ludzie. To znaczy, wszyscy wiemy, w jakim miejscu znajduje się nasza ojczyzna historycznie, jaka jest historia polskiej wojskowości od 90 roku do dzisiaj.
4: No dobra, ale to wiemy, ale jaki jest zarzut?
15: Czyli rozumieją, jaka jest kondycja państwa polskiego i rozumieją, że Polacy doskonale, że do pewnego momentu nie przygotowywało się państwo polskie na tego rodzaju zagrożenia, jak Federacja Rosyjska próbująca zdominować całą wschodnią flankę NATO, bo de facto to robi Federacja Rosyjska.
4: No, ale rozumiem, że teraz się
15: I dzisiaj politycy rządzący Polską opowiadają, że wszyscy są poinformowani, wszyscy dostali broszurę, co mają robić, wszystko jest dobrze i w ogóle rewelacyjnie, a słyszymy głosy słuchaczy, widzów, Polaków po prostu, w szczególności z Lublina i z Lubelszczyzny, którzy mówią, nie wiemy, co mamy robić. Zatem mamy gigantyczny rozdźwięk wynikający z tego, że rząd nie chce powiedzieć, jest tak i tak, mamy do zrobienia to i to, w ogóle my wszyscy jako Polacy powinniśmy to zrobić, to jest jeszcze przed nami, słuchajcie, taki jest plan, mamy strategię działania na przyszłość. Polacy są traktowani infantylnie przez tę ekipę rządową, co podważa zaufanie obywateli do państwa.
4: To zaraz próbujemy ustalić, co powinniśmy zrobić, ale pożegnamy się najpierw z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, także w naszym radiu internetowym, jak powiedziałem, i na kanale RMF FM na portalu YouTube.
2: Tobiasz Bocheński, Tomasz Terlikowski, oni od teraz w Radiu Informacyjnym RMF 24.
3: A fakty wracają o 8.30.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właśnie

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Z tego co jest, tak gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek odpowiada na pytanie, gdzie szukać schronienia, kiedy dostajemy alert informujący o zagrożeniu.
2: Takie SMS-y dostali wczoraj m.in. mieszkańcy wsi Szczecyn na Lubelszczyźnie.
3: W domu przebywamy, nie? I tyle. I obserwujemy, co się dzieje. O, z okna, jak to się mówi.
1: Wiceminister Czesław Mroczek w porannej rozmowie zaznaczał.
4: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych, w aplikacjach, które służą przy zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie, jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze Radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
2: Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w nocy w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina.
1: Samochód osobowy uderzył w ogrodzenie. Pasażerka zginęła na miejscu, a kierowca, który stracił panowanie nad pojazdem, uciekł z miejsca wypadku.
2: Postępowanie w sprawie tego wypadku prowadzi prokuratura.
1: Ostrzegamy też przed korkiem na autostradzie A4 w Katowicach. Chodzi o zjazd od strony Mysłowic na drogę krajową numer 86 w kierunku Sosnowca.
2: Samochód osobowy wjechał tam w bariery. Z powodu padającego deszczu warunki drogowe w województwie śląskim są dzisiaj trudne. W regionie było już prawie 30 kolizji i stłuczek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Po południu w Warszawie zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydować ma, co robić pod nieobecność aresztowanego Radosława Piesiewicza.
2: RMF FM, czas na fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu. Czy witam dzisiaj zapadną wiążące decyzje?
7: No, wiele wskazuje na to, że tak. I zarząd pod nieobecność prezesa z grona wiceprezesów wybierze osobę, która dokończy kadencję Piesiewicza. Ta, przypomnijmy, kończy się w kwietniu przyszłego roku, a początek spotkania zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o 13:00. A w piłkarskiej ekstraklasie dziś dokończenie 8. serii spotkań w Radomiu. Miejscowy Radom jak podejmie Piasta Gliwice. W zespole gospodarzy w ostatnim tygodniu doszło do sporej zmiany. Do Rakowa odszedł bowiem trener Tomasz Kaczmarek, a zespół objął jego dotychczasowy asystent Rafał Grzyb.
8: To nie jest tak, że na przykład przyszedł Rafał Grzyb i nagle zespół zacznie grać pięknie piłkarsko jak Barcelona albo tak defensywnie jak Atletico Madryt. Po poprzednich spotkaniach, które no już trzeba powiedzieć, że wyglądały troszeczkę lepiej, ta kontynuacja tej pracy będzie trwała nadal.
7: Mówił szkoleniowiec Radomiaka, a początek meczu z Piastem o 19:00. A teraz kolejny wygrany wyścig Formuły 1 przez lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata.
9: Kimi Antonelli wins a Grand Prix.
7: Kimi Antonelli okazał się najlepszy w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Włoch przekroczył linię mety przed Maxem Verstappenem i Lando Norrisem.
10: Really strong race, strong weekend.
7: Bardzo mocny wyścig i bardzo trudny weekend, przyznał zaraz po przekroczeniu linii mety przez radio do swojego zespołu włoski kierowca Antonelli, który dzięki wygranej umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, ma ponad 80-punktową przewagę nad drugim w tej klasyfikacji, George'em Russellem.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: 1664 dzień wojny Rosji z Ukrainą.
3: Czy po wczorajszych atakach blisko polskiej granicy w piątym roku wojny sposób ostrzegania i informowania działa prawidłowo? O to pytam od rana w faktach.
4: Nie czuję się poinformowany.
2: To gość porannej rozmowy w RMF FM, Tobiasz Boheński.
3: Mamy też aktualne ostrzeżenia dla kierowców.
2: Lalka przed serialową premierą.
3: I triumfator US Open tuż po zwycięstwie.
2: Posłuchajcie, komu składał szczególne podziękowania.
3: Polacy powinni wiedzieć, gdzie się ukryć w razie alarmu. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Nie traktujecie Polaków poważnie, odpowiadał mu wiceprezes PiS Tobiasz Boheński.
2: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, politycy spierali się o informacje, co robić w sytuacji zagrożenia.
5: Dokładnie tak. Czesław Mroczek przekonywał, że informacja, co robić w takim przypadku, jest bardzo szeroko dostępna.
6: Jest aplikacja, gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
5: No ale w Dorochusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
6: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż.
5: No i właśnie o tym mówił słuchacz radia RMF FM, że nie wiedzą, gdzie mają się udać. I na to zwraca uwagę Tobiasz Boheński, wiceprezes PiS.
4: Dzisiaj politycy rządzący Polską opowiadają, że wszyscy są poinformowani, wszyscy dostali broszurę, co mają robić, wszystko jest dobrze i w ogóle rewelacyjnie, a słyszymy głosy słuchaczy, widzów, Polaków po prostu, w szczególności z Lublina i z Lubelszczyzny, którzy mówią, nie wiemy, co mamy robić. Zatem mamy gigantyczny rozdźwięk wynikający z tego, że rząd nie chce powiedzieć, jest tak i tak, mamy do zrobienia to, to i to.
5: Na te zarzuty Czesław Mroczek odpowiadał.
6: Przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
5: Czyli kiedyś będzie lepiej.
3: A w całości ta podwójna poranna rozmowa na rmf24.pl. Teraz uwaga kierowcy, zdarzenie dwóch samochodów na Krajowej 50 w Żądzy na Mazowszu.
2: Między Mińskim Mazowieckim a Łochowem policja w tej chwili kieruje ruchem.
3: Utrudnienia też w Krakowie na ekspresowej S52. To jest obwodnica stolicy Małopolski między Modlniczką a Balicami. Kolizja kilku samochodów osobowych.
2: Pojazdy stoją na pasie awaryjnym. Są kłopoty ze zjazdem z ekspresówki na krajową drogę numer 79.
3: Pojutrze przypominamy premiera serialowej Lalki. Wszystkie odcinki widziała już dziennikarka RMF FM Katarzyna Sojachowska-Szuchta.
7: Dzień dobry, Kasiu.
2: Potwierdzam. Oczekiwania są ogromne, a jak to wypada na małym ekranie?
7: To, słuchajcie, to nie jest ekranizacja. To jest bardzo odważna, momentami wręcz powiedziałabym bezczelna wariacja na temat Lalki Prusa. Są zupełnie nowe wątki. Są inne relacje między bohaterami oraz całkowicie zmienione zakończenie. Największą rewolucją jest oddanie głosu kobiecie. Przyświecają mi idee emancypacyjne, mówi w pewnym momencie serialowa Izabela, którą gra Sandra Drzymalska. Tomasz Szuchart gra Wokulskiego świetnie, oszczędnie, na niuansach. Jednych ta serialowa lalka zachwyci tym nowoczesnym podejściem, a inni powiedzą profanacja klasyki. Ale serial na pewno nie przejdzie bez ech.
2: Zarówno w powieści, jak i w serialu istotną rolę odgrywają listy.
3: I nasi dziennikarze. Katarzyna Sojachowska-Szuchta, Słyszana i Maciej Nycz postanowili nawiązać do tej nieco zapomnianej gdzieś formy komunikacji.
2: Przedpremierowa recenzja Lalki na dwa listy jest już na rmf24.pl.
3: A o 13.30 w radiu RMF Classic. Kolejny odcinek Lalki czyta, przypominamy, Andrzej Seweryn.
2: A na koniec faktu zwycięzca US Open.
3: Aleksander Zwieriew wygrywa w Nowym Jorku. W wielkim finale pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Po raz szósty wystąpił w wielkoszlemowym finale. Wygrał po raz drugi.
2: To zdecydowanie rok Zwieriewa. Pierwsze zwycięstwo odniósł w czerwcu na French Open. Teraz triumf w Nowym Jorku i wzruszające podziękowania.
3: Dla najważniejszej osoby w moim tenisowym życiu i w moim życiu w ogóle. Bo kiedy twój czteroletni syn zostaje zdiagnozowany z cukrzycą, a lekarze mówią ci, że jego życie, jego praktyka sportowa będą bardzo, bardzo ograniczone, potrzeba bardzo silnej matki, by wyjść z tego gabinetu i powiedzieć: mój syn będzie tam, gdzie tylko zechce. Jeżeli będzie chciał być tenisistą, będzie tenisistą. Jeżeli będzie chciał robić coś innego, będzie robił coś innego. Ale ta choroba nas nie zdefiniuje. Jestem szczęśliwy, że przeszliśmy przez to i robimy teraz to, co robimy.
2: Zwieriew od trzeciego roku życia zmaga się z cukrzycą i musi przyjmować insulinę. Otwarcie także na korcie pokazuje, jak wygląda gra z chorobą.
3: Gra, w której dowodzi, że można zwyciężać.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu.
8: RMF Święta. We

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: spójrz na świat.
1: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
2: Faktów RMF FM, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski ponownie z nami.
3: Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował i ranił nożem kibica.
4: Od piątkowego ataku przed meczem Wisły z Jagiellonią w Krakowie zaczynamy.
3: Kierowcy kolejno pranku wypadek na Zakopiance w Jaworniku.
4: Są utrudnienia w kierunku Zakopanego.
3: A kto zastąpi Radosława Piesiewicza na stanowisku prezesa PKOL-u?
4: No, dzisiaj decyzję w tej sprawie podejmie zarząd komitetu.
3: Są zarzuty dla 28-latka, który w piątek przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok ranił ostrym narzędziem jednego z kibiców.
4: Fakt otwiera krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Co grozi temu mężczyźnie?
5: Nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna miał zaatakować 49-latka ostrym narzędziem w rejonie stadionu Wisły, a powodem miała być sprzeczka na tle kibicowskim. 28-latek usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania średniego uszczerbku. Pokrzywdzony doznał ran, m.in. twarzy. Jak powiedział mi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, mężczyzna trafił do szpitala, ale został już wypisany do domu. Prokurator będzie teraz żądał dla 28-latka 3 miesięcy tymczasowego aresztu.
3: W Warszawie po południu o 13:00 zbierze się dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma zdecydować, kto obejmie stery PKOL-u pod nieobecność aresztowanego tymczasowo w związku z aferą zonda krypto Radosława Piesiewicza.
4: Zgodnie z rekomendacjami zarząd ma wybrać jednego z wiceprezesów, który dokończyłby kadencję obecnego szefa PKOL-u.
3: A w faktach teraz razem z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM i Marcin Buczek, nasz śląski reporter.
4: Witamy was, panowie.
3: Witamy, zaczynamy od Wojtka. Kto może zostać wybranym dziś pełniącą obowiązki prezesa?
6: No nieoficjalnie w kuluarach najczęściej pojawia się nazwisko Mariana Kmity. To wieloletni szef sportu w Polsacie, który jest w opozycji do Piesiewicza. Wśród 8 wiceprezesów, którzy mogliby dokończyć kadencję, która kończy się, przypomnę, w kwietniu przyszłego roku, są jeszcze m.in. Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego, czy Adam Korol, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Mało prawdopodobny jest scenariusz dotyczący ewentualnego odwołania Radosława Piesiewicza. Plany zarządu PKOL-u może dziś jednak pokrzyżować sąd w Katowicach.
7: A wszystko dlatego, że już za pół godziny właśnie tu w Katowicach ma rozpocząć się posiedzenie sądu związane z tymczasowym aresztem dla Radosława Piesiewicza. Ponad 2 tygodnie temu decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu podjął tutejszy sąd rejonowy, ale obrona złożyła zażalenie na tę decyzję i dzisiaj właśnie tym zażaleniem zajmie się już sąd okręgowy. Jeśli nie zostanie ono uwzględnione, szef PKOL-u oczywiście zostaje w areszcie, ale jeśli sąd uznałby argumenty obrony, będzie to oznaczać zwolnienie. Co ważne, dzisiejsza decyzja sądu, i to bez względu na to, jaka ona będzie, stanie się już prawomocna.
8: Aktualny obraz faktów.
3: Zderzenie 2 samochodów w Jaworniku na Zakopiance.
4: Tam między Krakowem a Myślenicami zablokowany jest przed południem prawy pas drogi w stronę Zakopanego. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 11 miliardów złotych, tyle kosztowała do tej pory odbudowa po powodzi. Od kataklizmu właśnie mijają 2 lata. W Kłodzku na remont czeka jeszcze kilka zniszczonych dróg w okolicach ulic Malczewskiego, lubiana przez turystów Wyspa Piasek czy miejscowy stadion.
3: Nie da się tego przyspieszyć, przekonuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko.
9: Ten proces jest skomplikowany, długotrwały. Musi to być dobrze zaprojektowane, a później musi to być dobrze i fachowo wykonane.
4: Wciąż przypominamy, nie ma decyzji o lokalizacji suchych zbiorników, na którą poszkodowani bardzo czekają, a które miałyby chronić nie tylko Kłodzko przed powodziową powtórką.
3: 10:03, na koniec faktów temat nie z tej ziemi.
10: Naukowcy przekonują, że ambitne plany budowy na Księżycu miast i rozwoju przemysłu nie mają szans na realizację. Co najwyżej są szanse na małe bazy.
4: Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
4: Na czym, Grzegorzu, polega problem?
10: No tam brakuje wody. Nawet jeśli potwierdziłyby się najbardziej optymistyczne szacunki dotyczące ilości wodnego lodu w zacienionych kraterach w pobliżu biegunów, a mówi się nawet o 1 miliard ton, to nie wystarczy do tworzenia naprawdę dużej kolonii. Opublikowane dziś szacunki wskazują, że 100-tysięczne miasto zużyłoby te zapasy w ciągu zaledwie kilku lat, a jeśli wprowadzono by wydajny system odzyskiwania wody, zapasy wystarczyłyby na 10-krotnie dłuższy czas, ale też nie na stałe. A nie można wykluczyć, że tego lodu w praktyce jest tam nawet mniej. Cóż, pan Twardowski na jakieś wyjątkowo liczne towarzystwo na Srebrnym Globie liczyć nie może.
3: No to ze Srebrnego Globu wracamy na Ziemię. Kolejne fakty punktualnie o 11:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Święta.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: A faktów RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Ewa Kwaśny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam i zapraszam. Chodziło o zastraszenie państw zachodnich, żeby nie wspierały Ukrainy. Na początek szefowa unijnej dyplomacji o rosyjskich atakach dronowych przy polskiej granicy. Krytyczna opinia Rady Fiskalnej o budżecie. Posłuchajcie, co znalazło się w opinii tej niezależnej instytucji państwowej. Mamy też ważne informacje dla kierowców o utrudnieniach na autostradzie A1. Bohaterami faktów kulturalnych natomiast będzie Sylvester Stallone i Janet Jackson. To wyraźny sygnał skierowany do świata zachodniego. Chodziło o zastraszenie państw, aby nie wspierały Ukrainy. Tak wczorajsze ataki dronowe przy granicy polsko-ukraińskiej skomentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jedna z maszyn trafiła w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Druga uderzyła w stację paliw w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak jeszcze komentuje się te wydarzenia w Brukseli?
3: Moi rozmówcy mówią, że Unia powinna pokazać Rosji, że nie da się zastraszyć. Powinniśmy postąpić dokładnie odwrotnie, powiedziała Kallas. Pierwszym testem będzie przedłużenie sankcji wobec Rosji, które obejmują prawie 3000 osób i podmiotów. Na razie blokuje to Słowacja, wspierana przez Francję, domagając się wykreślenia z listy jednego z rosyjskich oligarchów. Termin mija jutro. Właśnie trwają rozmowy ambasadorów Unii Europejskiej w tej sprawie. Natomiast NATO nie komentuje ataku i odsyła do polskich władz.
2: Temat ataku rosyjskich dronów na Ukrainę przy granicy z Polską powróci za chwilę w radiu RMF24. Tuż po faktach gościem Tomasza Trylkowskiego będzie Mykoła Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Przyszłoroczny budżet państwa z krytyczną opinią Rady Fiskalnej. To niezależna instytucja państwowa powołana na początku roku. Po raz pierwszy w historii bierze udział w opiniowaniu budżetu. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: Dzień dobry.
2: Igorze, co jeszcze znalazło się w opinii Rady?
4: Projekt budżetu prezentuje trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych, tak głosi opublikowana dziś opinia. Członkowie Rady Fiskalnej ostrzegają przed rosnącym długiem publicznym. Ich zdaniem istnieje bardzo wysokie ryzyko, że w przyszłym roku dług publiczny w relacji do PKB przekroczy 55%. To jest tak zwany próg ostrożnościowy. Jego przekroczenie rodzi konsekwencje prawne. Jeśli dług publiczny wynosi 55%, to rząd w kolejnym budżecie teoretycznie ma obowiązek uchwalić go bez dziury budżetowej lub przynajmniej ze zmniejszającym się długiem publicznym. Rada Fiskalna punktuje też bierność rządu. Stwierdza, że ministrowie nie wykorzystują sprzyjających warunków gospodarczych, by ograniczyć deficyt, a zwiększone wydatki na zbrojenia nie są jedyną przyczyną pogorszenia stanu finansów publicznych.
2: A teraz uwaga kierowcy. Akcja gaśnicza w kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1. Między węzłami Włocławek Północ a Ciechocinek płonie ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska.
5: Są i takie fakty.
2: Dużo nowości czeka nas w trendach modowych na tegoroczną jesień. Co może nas zaskoczyć w najbliższych tygodniach?
6: Chodzą bardzo kobiece stroje, bardzo kobiece podkreślenia sylwetki, podkreślenie talii. Tutaj też delikatnie wycofują się oversize.
7: Radą. Czyli ubrania dopasowane?
6: Tak, ubrania dopasowane, ale to też już jest zauważalne na przykład też w garderobie męskiej.
7: Kolory to jakie?
6: Takim mocnym kolorem to jest kolor espresso. W tamtym sezonie były bardziej rozbielone te kolory brązu, a teraz mamy takie bardzo mocne, wyraziste, które łączymy z pastelowym niebieskim, z pastelowym różowym.
2: O nowych trendach w modzie ze stylistką Martą Zalegą rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. A teraz już czas na fakty kulturalne RMF FM. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a na początek o premierze filmu Jestem Rocky.
1: Uroczysta premiera odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. To niezwykła historia Sylwestra Stallona, człowieka, który w młodości zaryzykował wszystko, by spełnić swoje marzenie. Zagrać w swoim filmie o bokserze. A potem stał się ikoną światowego kina. Rolę Stallona zagrał Anthony Ippolito. To było ogromne, wielowymiarowe wyzwanie. Nie chcieliśmy skupiać się wyłącznie na aspekcie sławy czy statusie ikony. Chodzi o lata 72-76, czyli okres sprzed wielkiej popularności Sylwestra Stallona, mówił aktor w Toronto. Do kin w Polsce ten film wejdzie 20 listopada w 50. rocznicę światowej premiery Rockiego. To jest historia, z którą każdy, kto kiedykolwiek czuł się z jakiegokolwiek powodu odrzucony albo odtrącony, może się utożsamić. Tak mówią twórcy musicalu, wszyscy mówią o Jamie'im. To jest nowość na afiszu w Stołecznym Teatrze Syrena. Janet Jackson zapowiedziała premierę filmu koncertowego celebrującego 40-lecie jej albumu Control z 1986 roku. Sercem tej produkcji będzie nadchodzący grudniowy koncert na Florydzie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na zegarze już 4 minuty po godzinie 11.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Święta.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Ja faktów RMF FM, a fakty w samo południe ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Tragiczny wypadek w Małopolsce w powiecie nowosądeckim. Pociąg osobowy śmiertelnie potrącił mężczyznę. W faktach też surowa ocena Polaków na temat działań rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym.
3: Uważam, że powinno być szybciej, bo dzieje się źle w naszej służbie zdrowia.
2: Wulkan Etna znów daje o sobie znać, wstrzymano loty. W faktach będzie też Karpacz, który chce mieć własne Krupówki. W Małopolsce wstrzymany jest ruch pociągów w stronę Tarnowa. W Kamionce Wielkiej w powiecie nowosądeckim osobowy skład śmiertelnie potrącił 60-letniego mężczyznę.
4: Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
2: Przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. 6 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar budynku na terenie 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Na razie na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych osobach.
5: Aktualny obraz faktów.
2: Polacy surowo oceniają działania rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM pokazują, że połowa biorących udział w sondażu uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach. 18% twierdzi, że działania rządu są wystarczające. Pozostali albo nie mają zdania, albo nie słyszeli o tej sprawie. Dlatego przypominamy, w warszawskim szpitalu południowym kierownikiem SOR-u został młody lekarz bez specjalizacji. Były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Część pacjentów miała być tam przyjmowana poza procedurą. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zbiera komentarze do tych wyników. Michale, z czego wynikają różnice w opiniach?
6: Przede wszystkim z sympatii politycznych. Ponad 3/4 wyborców Konfederacji krytykuje reakcję rządu na aferę w szpitalu. Za to prawie połowa zwolenników Koalicji Obywatelskiej uważa, że te działania są wystarczające. Pacjenci, których spotkałem przed przychodnią w centrum Warszawy, oczekują szybkiego wyciągnięcia wniosków po aferze.
7: No tak, jakichś szybkich zmian, tak zapowiadali, tak?
3: Dostać się do jakiegoś lekarza jest bardzo ciężko.
6: Od października ruszyć ma nowy system e-kolejka, która ma uporządkować zapisy na zabiegi takie jak wymiana rozrusznika czy usunięcie migdałków. Taki pomysł pojawił się właśnie po aferze w szpitalu południowym. Rząd niebawem ma przyjąć też ustawę, która wprowadzi górny limit zarobków lekarzy. Prace nad tymi przepisami w parlamencie zajmą jednak według prognoz kolejne tygodnie.
2: W Wielkiej Brytanii nie milkną echa wczorajszego ataku rosyjskich dronów na pociąg przy granicy z Polską. W pobliżu znajdował się inny skład zwracającym z Kijowa byłym brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdan, jak były premier komentuje te wczorajsze wydarzenia?
8: W rosyjskich atakach na pociągi widzimy szczura przypartego do muru, który szczerzy zęby. Tak, z charakterystycznym dla siebie przekąsem Boris Johnson odniósł się do wczorajszych wydarzeń. Nazwał też Władimira Putina odklejonym i nie szczędził krytyki pod adresem Moskwy, widząc w eskalacji konfliktu desperacką próbę zastraszania ludności cywilnej. Tutaj się eksperci, podobnie jak były premier, także nie przebierają w słowach. Wczorajsze uderzenie dronów na terenie przygranicznym porównują do mafijnego komunikatu płynącego prosto z Kremla.
2: Wstrzymano połączenia na lotnisku w sycylijskiej Katanii. Powodem jest pył wulkaniczny związany z aktywnością wulkanu Etna. Port lotniczy wznowi działalność najwcześniej po godzinie 16. I wracamy do kraju. Prawie 140 mandatów na kwotę 150 tysięcy złotych wystawili w weekend policjanci w Ksawerowie pod Łodzią. To bilans akcji wobec uczestników nielegalnych wyścigów samochodowych. 5 osób zostało zatrzymanych. Na linii reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, jakie zarzuty usłyszały te osoby?
9: Udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych, za co mogą trafić do więzienia na maksymalnie 5 lat. W czasie szeroko zakrojonej policyjnej akcji z wykorzystaniem śmigłowca funkcjonariusze skontrolowali ponad 180 pojazdów oraz wylegitymowali niemal 290 osób. Mundurowi zabezpieczyli 5 aut o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Zatrzymano także 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. Oprócz mandatów policjanci przygotowali też 9 wniosków do sądu o ukaranie kierowców.
2: Karpacz chce mieć własne Krupówki. Przez całą wiosnę i lato centrum miasta przechodzi metamorfozę. To niestety oznacza sporo utrudnień, które które według części kupców odstraszają turystów. Na miejsce wybrała się reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
10: Główny trakt Karpacza, przy którym działają restauracje i sklepy, jest od marca całkowicie rozkopany. Turyści muszą się liczyć z hałasem, omijać ciężki sprzęt i dziury, a do niektórych lokali trudno dojść. Ale jak mnie przekonują, podchodzą do tych prac z pełną wyrozumiałością.
11: To po prostu idzie w dobrą stronę, więc na pewno będzie później lepiej dla wszystkich.
12: Chodniki są bokiem i spokojnie można przejść.
10: Część kupców alarmuje, że z powodu utrudnień ruch turystyczny w tym sezonie jest mniejszy, ale pan Michał, który sprzedaje oscypki, mimo to cieszy się na nadchodzące zmiany.
13: Bardzo chciałbym, żeby nasz deptak w Karpaczu wyglądał w końcu jak deptak, a nie pseudo-deptak. Ładna kosteczka, latarenki po obu stronach, klombiki, ławeczki, pierdółeczki. Jak już przyjdą te elementy takie dodatkowe, ozdobne, będzie piękny.
10: To ma być deptak na miarę sopockiego mąciaka czy zakopiańskich krupówek.
2: A w faktach za godzinę, świat filmu, bardzo dobre informacje będą dla fanów Bonda. Jest już gotowa pierwsza wersja scenariusza, Bond 26. Zapraszam na 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia.

lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: W FM ma wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Groźny wypadek na Krajowej 57 na Mazowszu. 5 osób ucierpiało po zderzeniu ciężarówki z osobówką. Szef PKO Radosław Piesiewicz nie opuści tymczasowego aresztu. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Katowicach. A w Warszawie zbiera się właśnie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM. W faktach także nowy Bond. Na razie jest pierwsza wersja scenariusza. Na początek faktów o 13:00 jednak pilna informacja sprzed chwili. W rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem wojsko wydobyło z Morza Bałtyckiego drona. Wstępne oględziny wskazują, że to maszyna wojskowa pochodząca z Rosji. Do tych doniesień wrócimy w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. 5 osób rannych w wypadku na drodze numer 57 w Mazowieckiem na trasie Przasnysz-Chorzele w pobliżu miejscowości Brzezice. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął właśnie Sąd Okręgowy w Katowicach. Zwolnienia z aresztu chciała obrona, która złożyła zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego sprzed ponad 2 tygodni.
3: Sąd podzielił uzasadnienie Sądu Rejonowego, stwierdzając, iż zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
4: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze Wam teraz przysługuje?
5: To postanowienie jest prawomocne. Od niego nie przysługuje już środek odwoławczy, także będziemy się spotykać, żeby dyskutować o tymczasowym aresztowaniu za niecałe 3 miesiące, kiedy będzie wchodzić w grę kwestia ewentualnego przedłużenia tego tymczasowego aresztowania.
2: Prokurator Justyny Grzesiak oraz mecenasa Jędrzeja Kupczyńskiego wysłuchał w katowickim sądzie nasz reporter Marcin Buczek. Czy w tej sytuacji zbierający się właśnie zarząd PKOL podejmie próbę wyznaczenia następcy Radosława Piesiewicza? Przed siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej. Witamy Cię.
6: Dzień dobry, witam.
2: Jaki ruch może wykonać w tej chwili zarząd?
6: No wiemy już, że ta próba zastąpienia Radosława Piesiewicza będzie. Potwierdził to jeden z wiceprezesów PKOL-u, Andrzej Supron.
7: Chcemy uruchomić artykuł 21, który nie stworzy takiej sytuacji, że będziemy chcieli jeszcze coś więcej, prawda? Że nie, że musi być można tylko zwołać walne nadzwyczajne, gdzie by trzeba było zdymisjować prezesa.
6: Czyli w skrócie zarząd nie odwoła Piesiewicza, tylko powoła jego zastępcę. Tymczasowego do kwietnia, do wyborów i do końca jego kadencji. A tym zastępcą może zostać jeden z 8 wiceprezesów. Najczęściej wymienia się nazwiska Tomasza Hamery i Mariana Kmity.
8: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
2: Fani Jamesa Bonda będą zadowoleni. Gotowa jest już pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu.
9: Jej autor Steven Knight właśnie to potwierdził w jednym z wywiadów.
2: Z nami ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy Cię, Kasiu. Pojawiło się ostatnio dużo informacji o tym, kto zagra agenta 007. No, co już wiadomo?
9: Że jeszcze trochę trzeba poczekać. Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bond i to mu pomogło pisać scenariusz, teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien. Znany z serialu Kulawe konie Jordan na pewno jest jednym z faworytów. Poproszony o swojego faworyta były Bond Pierce Brosnan z kolei jasno uciął spekulacje. Nazwiska nie zamierza zdradzać, bo mu żona zakazała.
2: No proszę, jaki mąż, prawda?
9: Trzeba słuchać żony, po prostu.
2: Oczywiście, że tak. Kasiu, nazwisko nowego Bonda mamy poznać
9: do końca tego roku.
2: Do końca tego roku, a premiera w 2028. W takim razie czekamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A tutaj cały czas byle do piątku w RMF FM. Ola Filipek melduje się.
10: RMF Święta.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki, największe katastrofy, minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze, o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Wszystko, co najważniejsze o tej porze, zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Wojskowy dron wydobyty przez wojsko z Morza Bałtyckiego w Rusinowie w zachodniopomorskim to prawdopodobnie rosyjski bezzałogowiec. Dostawy ropy do Polski bez zakłóceń mimo zamknięcia rurociągu w Arabii Saudyjskiej. Tak uspokaja grupa Orlen. W faktach także ostrzeżenie o utrudnieniach dla kierowców podróżujących łódzkim odcinkiem autostrady A1. Zajrzymy też do Szczecina. Ulicami miasta przemaszerował korowód kolorowych kapeluszy. Wojskowy dron znaleziony niedaleko plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskim to najpewniej rosyjska Gerbera. Informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Michale, jak znaleziono tę maszynę?
3: Dron miał dryfować po Bałtyku tuż przy plaży w Rusinowie. Zauważyli go żołnierze marynarki wojennej, którzy wykonywali standardowy rejs motorówką. Marynarze wyciągnęli maszynę na brzeg.
4: Systemy nie zarejestrowały naruszenia przestrzeni powietrznej, więc na tę chwilę nie da się wiązać tego z jakimkolwiek atakiem Federacji Rosyjskiej, czy to na Ukrainę, czy gdziekolwiek indziej, więc musiał przedryfować. A skąd i jakiego jest pochodzenia, no to trwają czynności. Po tym sprawdzeniu zapewne żandarmeria wojskowa, jeżeli będzie mogła, to przekaże te informacje.
3: Mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Teraz miejsce zabezpieczają policjanci. Większość dronów typu Gerbera to wabiki, ale mogą też przenosić ładunki, dlatego na miejsce jadą saperzy.
2: Rosja robi wszystko, by zablokować granicę z Polską, przez którą trafia do nas z zachodu uzbrojenie. Tak weekendowy atak rosyjskich dronów na Ukrainę, tuż przy polskiej granicy, komentował w radiu RMF24 Mykoła Kniarzycki, deputowany do Ukraińskiej Rady Najwyższej.
5: Myślę, że będą prowokacje przeciwko Polsce, nie tylko na granicę, a i po drugiej stronie granicy ze strony polskiej, bo w planach Rosji jest robić takie prowokacje przeciwko państw NATO już nie pierwszy dzień.
6: A jaki jest cel Putina? Chodzi o to, żeby zablokować tę pomoc i sparaliżować Ukrainę energetycznie?
5: Tak, jest cel doprowadzić do katastrofy humanitarnej, jest cel w demoralizacji społeczeństwa ukraińskiego i jest cel też w tym, żeby zastraszyć społeczeństwa państw Unii Europejskiej, dlatego żeby nie wspierali Ukrainę.
2: Komentował Mykoła Kniarzycki w rozmowie z naszym dziennikarzem Tomaszem Terlikowskim. Głos w sprawie wczorajszych ataków rosyjskich dronów przy polsko-ukraińskiej granicy zabrały władze w Moskwie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w trakcie rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Dostawy ropy są realizowane bez zakłóceń, tak deklaruje grupa Orlen, mimo zamknięcia rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Ceny surowca wzrosły do stawek najwyższych od maja. Pojawiły się obawy o dostępność. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, czy Orlen utrzyma ciągłość dostaw?
7: Spółka deklaruje, że tak, a to dzięki zróżnicowanym źródłom dostaw. Rzeczywiście dużo się zmieniło na przestrzeni roku, bo jeszcze w 2025 roku 40% dostaw dla Orlenu pochodziło z Bliskiego Wschodu. Teraz wajcha przesunęła się w innych kierunkach, w szczególności w kierunku norweskim. Już 1/4 zapotrzebowania Orlenu na ropę pochodzi od norweskiej spółki Equinor. Do tego płocki gigant w tym roku zakupił udziały w złożu Goliat na Morzu Norweskim. Ale to nie sprawia, że tankowanie będzie tańsze. Pamiętajmy, że produkcja Orlenu to jedno, ale ogromna część polskiego rynku to import gotowych paliw. Szczególnie olej napędowy, który drożeje niezwykle szybko. W zeszłym roku niemal 40% zużywanego w Polsce oleju napędowego pochodziło z zagranicy.
2: Utrudnienia dla kierowców na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Piotrków, Trybunalski Południe a Kamieńsk. Strażacy gaszą płonący samochód. W kierunku Katowic przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Kwiaty, falbany i pióra na głowach kilkudziesięciu seniorów. Ulicami Szczecina przemaszerował korowód kolorowych kapeluszy. Wydarzenie rozpoczyna obchody pod hasłem Szczeciński Tydzień Inicjatyw Senioralnych.
8: Kapelusiki, wianuszki, chusty, korale.
9: Nie tylko panie z kapeluszami bogato zdobionymi, ale panów też widać.
10: Staramy się jakoś dorównywać trochę partnerkom. Czy nam się udaje, to nie wiem. No.
9: Pan ma pięknie przystrojony kapelusz, kwiatki, piórka.
11: Czerwone kapelusze.
2: Usłyszała w Szczecinie od seniorów nasza reporterka Anna Pałama. Nowe fakty RMF FM już o 15:00. W nich między innymi ciekawe znaleziska w Pałacu Buckingham w Londynie. Zapraszam za godzinę.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: No, informacja numer 1. Słyszeliście o faktach. Wojsko wyłowiło rosyjskiego drona z Bałtyku.
0: RMF Święta.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

W dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: No i fakty o tej porze. Ewa Kwaśny.
2: Tragedia na drodze wojewódzkiej w Wielkopolsce. Zginęły 3 osoby. Służby badają rosyjskiego wojskowego drona znalezionego na plaży koło Jarosławca. Po wczorajszych rosyjskich atakach na Ukrainę niedaleko polskiej granicy mieszkańcy Dorohuska z niepokojem patrzą w przyszłość.
3: Czułam się bezpieczniej.
4: A teraz?
3: No tak nie do końca.
2: W tych faktach także reakcja resortu zdrowia na nasz sondaż w sprawie afery w szpitalu południowym. 3 osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem.

0: W Białej Wsi w Wielkopolsce zablokowana jest droga wojewódzka nr 308 między Nowym Tomyślem a Grodziskiem Wielkopolskim. Fakty w tej sprawie ustala nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Czego jeszcze się dowiedziałeś?
1: Trzy osoby, które zginęły na miejscu, podróżowały samochodem osobowym. Z kolei pięć osób z autobusu, czworo pasażerów i kierowca zostało przebadanych przez zespoły ratownictwa medycznego. Lekarze nie stwierdzili obrażeń. W miejscu wypadku lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Są tam cztery zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Miejsce wypadku zabezpieczają policjanci. Przyczyny wypadku mają zbadać śledczy pod nadzorem prokuratora.
0: Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S3 w pobliżu węzła Legnica Północ. Droga jest zablokowana w kierunku Legnicy. Na rmf24.pl publikujemy zdjęcie wojskowego drona wyłowionego z Bałtyku w rejonie Rusinowa koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, to najpewniej rosyjski bezzałogowiec, na miejscu pracują służby. Po wczorajszych atakach Rosji na Ukrainę, kilka kilometrów od polskiej granicy, sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że sojusz dysponuje wszelkimi niezbędnymi środkami, by reagować na rosyjskie ataki hybrydowe. Ale taka reakcja nie zawsze będzie widoczna. Nasz reporter odwiedził przygraniczny Doruchusk. Mieszkańcy przyznają, że od dawna byli świadomi wojny toczącej się za granicą, ale ostatnie zdarzenia trochę zburzyły ich spokój.
2: Trochę zdania nam się odmieniły.
3: Wcześniej się pani nie obawiała.
2: Czułam się bezpieczniej.
3: A teraz?
2: No tak nie do końca.
4: Do mnie przyjechały dzieci z Warszawy i jak był ten wybuch, one przerażone, od razu chcieliśmy jechać do Warszawy. Ale jakoś tak wyciszyło się, dzisiaj jest spokojniej. Byliśmy w stresie, tak do południa to stres był taki, bo nie wiadomo o co chodzi.
0: Z mieszkańcami Doruchuska rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
0: Ministerstwo Zdrowia reaguje na wyniki najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Połowa Polaków uważa, że działania rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym są niewystarczające. Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Jak przedstawiciele ministerstwa reagują na tak surową ocenę?
6: Zapewniają, że poważnie wezmą ten głos pod uwagę i obiecują przyspieszenie prac. To podkreśla w rozmowie ze mną Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
7: Przyjmujemy tę krytykę z pokorą, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, co zostało jednak po stronie Ministerstwa Zdrowia wykonane. W 2 miesiące 5 rozporządzeń, 3 ustawy, wszystko na stole, teraz będzie procedowane. Ja liczę na to, że opinia publiczna będzie bardziej wyrozumiała.
6: Jak ustaliłem, w przyszłym tygodniu Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy, która ma wprowadzić górny limit zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy. Te przepisy wejdą w życie najwcześniej od stycznia, pod warunkiem, że wcześniej zgodzą się na nie Sejm, Senat i Prezydent.
0: Rośnie kolekcja przedmiotów znalezionych podczas renowacji Pałacu Buckingham w Londynie. Jak donosi nasz korespondent, nie są to królewskie skarby, ale opowiadają własną historię tej rezydencji.
8: Pod podłogami i w ścianach pałacu odkryto całą gamę przedmiotów codziennego użytku. Wśród nich znalazła się para zniszczonych, podkutych butów roboczych oraz wycinek z gazety sprzed ponad 140 lat. Skromne artefakty otwierają fascynujące okno na życie ludzi, którzy bez rozgłosu tworzyli codzienną historię brytyjskiej monarchii. Wiadomo, że chętnie stawiali zakłady bukmacherskie, palili papierosy i pili napoje, których na próżno obecnie szukać w sklepach. Stare kupony i butelki także wpadły w ręce ekipy remontowej, podobnie jak historyczne dokumenty. Jednym z nich jest nota dyplomatyczna sprzed ponad pół wieku, znaleziona za meblami.
0: O czym donosił Bogdan Frymorgan. A w kolejnych faktach usłyszycie o tym, że naukowcy odkryli mechanizm, który decyduje o tym, jak bardzo wrażliwi jesteśmy na zanieczyszczenie powietrza i smog. To już za niespełna pół godziny. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy.
10: Słuchacie stacji RMF Święta.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10.
1: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
2: Marian Kmita został wybrany na pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dyrektor do spraw sportu Telewizji Polsat dotychczas był jednym z wiceprezesów. Kmita, który przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Pisiewicza, był jedynym kandydatem. 4 samochody zderzyły się na trasie S12 w pobliżu Wólki Nowodworskiej w Lubelskiem. Trasa jest zablokowana w kierunku Warszawy. Policjanci z Radomska uratowali 2 dziewczynki, które robiły sobie zdjęcia na torach kolejowych. W piątek mundurowi zauważyli nastolatki, gdy przejeżdżali przez tory radiowozem, a chwilę później włączyła się sygnalizacja ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem i rogatki zaczęły się opuszczać.
3: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
2: Relacjonował Dariusz Kaczmarek z Komendy Policji w Radomsku. O tym, że zanieczyszczenie powietrza i smog mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie, nikogo nie trzeba chyba już przekonywać. Okazuje się jednak, że ten wpływ silnie zależy od bakterii, które w naturalny sposób mamy w nosie czy gardle. W studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
4: Dzień dobry.
2: Witamy, Grzegorzu. Sprawa dotyczy potencjalnie groźnych pneumokoków.
4: Tak. Badacze z Wielkiej Brytanii, RPA i Hiszpanii odkryli, że ryzyko poważnych chorób, takich jak bakteryjne zapalenie płuc, sepsa czy zapalenie opon mózgowo-rodzeniowych, zależy nie tylko od poziomu smogu, ale także od rodzaju bakterii zasiedlających nasze drogi oddechowe. Pneumokoki występują dość powszechnie, częściej u dzieci, rzadziej u dorosłych i zwykle nie przynoszą objawów. Okazuje się jednak, że są takie ich rodzaje, które pod wpływem smogu się aktywizują i do tego jeszcze niektóre wywołują stany chorobowe niemal natychmiast, a niektóre kilka tygodni po zetknięciu ze smogiem. Autorzy podkreślają, jak ważne jest nie tylko dbanie o czystość powietrza, ale także monitorowanie obecności i rodzaju bakterii w szerszej populacji. To kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego.
2: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 16. Zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak i Bogdana Zalewskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: A za chwilę wybór safe. Może poznamy milionera.
7: RMF Święta.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy.
2: Dzień dobry, witamy i zapraszamy.
3: Zachęcamy do słuchania.
2: Nowe ustalenia dziennikarza RMF FM zmieniają obraz wczorajszego rosyjskiego ataku na przejściu granicznym.
3: Rosjanie obrali za cel lokomotywę techniczną, nie przyczepioną do składu.
2: Wybrany PO prezesa PKOL zapowiada...
4: Od audytu zaczniemy.
3: Pod lupą faktów finanse Komitetu Olimpijskiego.
2: Co jeszcze do zobaczenia?
5: Ludzie chcą oglądać takie rzeczy właśnie.
3: Po remoncie zamku w Olsztynie. To lokomotywa techniczna na kolejowym przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin była celem wczorajszego ataku rosyjskiego drona.
2: To, jak dowiedział się reporter RMF FM, najnowsze ustalenia polskich służb.
3: Do eksplozji doszło, gdy na stacji stał skład pociągu relacji Kijów-Warszawa. W tym ataku nikt nie ucierpiał.
2: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy cię, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Co jeszcze udało ci się ustalić?
6: Techniczna lokomotywa miała przeciągnąć skład pasażerski do miejsca, w którym zmieniane są podwozia wagonów. Na Ukrainie tory są szersze niż w Polsce. Pojazd trafiony przez bezzałogowiec w chwili ataku nie był podłączony do składu, a znajdował się w pobliżu i miał dopiero do niego podjechać. Stacja graniczna znajduje się około 2000 metrów od polskiej granicy na terytorium Ukrainy. Jak usłyszałem, w ostatnim czasie Rosjanie coraz częściej obierają za cel lokomotywy. Uszkodzone przez drony są bardzo trudne do usunięcia z torów z powodu dużej masy. Przez dłuższy czas blokują.

0: blokują przejazd, dezorganizując transport kolejowy. Po tym incydencie pociąg pasażerski przyjechał do Warszawy z opóźnieniem ponad 6 godzin.
1: Trzymamy się faktów.
2: Będzie audyt finansów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Zapowiedział to przed chwilą Marian Kmita, wybrany na pełniącego obowiązki prezesa w miejsce aresztowanego Radosława Piesiewicza.
2: Przed siedzibą PKOL-u w Warszawie jest wóz satelitarny i dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
4: Dzień dobry.
2: Czarku, co jeszcze Kmita mówił o finansach w komitecie?
4: No, szczegółów jeszcze nie poznaliśmy, ale nowo wybrany szef PKOL-u, czy zastępca szefa PKOL-u w zasadzie, nie uwijał w bawełnę. Nie jest dobrze.
5: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej. Są to historie, które musimy pouzgadniać z naszymi wierzycielami i to jest za wcześnie. Mogę tylko obiecać, że w ciągu 2-3 tygodni będziemy starali się państwa zaprosić na konferencję, gdzie powiemy trochę więcej.
4: Dotychczasowy wiceprezes PKOL-u Marian Kmita dodał, że zarząd rozpocznie teraz pracę nad stworzeniem nowego statutu komitetu i będzie chciał, zacytuję, definitywnie zakończyć status Piesiewicza jako prezesa. Kmita, wybrany 43 głosami przeciwko 9, jest także szefem Polsatu Sport i zapowiedział, że pójdzie teraz prawdopodobnie na kilkumiesięczny urlop, żeby skupić się na nowej funkcji w PKOL-u, którą będzie pełnił do kwietnia, czyli do nowych wyborów prezesa.
3: Uważajcie na drogach. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 92 w miejscowości Bucze w Lubuskiem.
2: Po zderzeniu ciężarówki z autem trasa, ostrzegamy, jest zablokowana.
3: To trudny sezon dla Karpacza.
2: Centrum Perły Karkonoszy jest całkowicie rozkopane.
3: Zamknięte od kilku lat dla samochodów asfaltowa jezdnia ma się zamienić w deptak.
2: Turyści są pełni optymizmu.
6: Nie ma żadnego problemu, wszyscy to rozumieją, jest wspaniale, a już wyobraźni naszej, jak to będzie z lampami, z donicami. Nie możemy się doczekać, chyba do tego efektu przyjdziemy za rok.
7: Zamykamy oczy tak, jak pan polecił i co widzimy, jak tutaj będzie w nowym roku?
8: Bajecznie, proszę. Piękny deptak, mnóstwo turystów, kawiarenki otwarte po prostu na turystów, turyści uśmiechnięci, zadowoleni.
3: Taką wspaniałą wizję mają rozmówcy naszej reporterki Martyny Czerwińskiej.
2: Karpacki deptak oczom turystów ukaże się pod koniec października.
3: Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie z powodu remontu zamknął się na ponad 3 lata.
2: Będą nowe wystawy, zapowiada dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski.
9: Piwnice dzisiaj nieużytkowane, prehistoria ziem pruskich, Kapituła Warmińska, Biskupstwo Warmińskie będzie w części południowej, a na samej górze tajemnice powstania zamku. To są bardzo topowe wystawy. Ludzie chcą oglądać takie rzeczy właśnie. Nie tylko przychodzić i tradycyjną ekspozycję muzealną, ale dowiedzieć się, skoro jest obiekt historyczny, jak on powstawał.
2: Powstawał w XIV wieku jako siedziba administratora dóbr Kapituły Warmińskiej. Na początku XVI wieku przez 5 lat funkcję pełnił tam Mikołaj Kopernik.
3: Tak, kiedy zwiedzałem zamek, to widziałem na ścianie krużganka niezwykły motyw. Mhm. Własnoręcznie przez Kopernika wykonany rysunek na tynku, służący ponoć do obserwacji astronomicznych.
2: Takie mamy skarby.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii.
11: Słuchacie stacji RMF Święta.

0: Ułaz.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Jutro Andrzej Poczobut wraca z Białorusi do Polski. Jego wizyta przebiega spokojnie, informuje szefowa Związku Polaków na Białorusi.
2: Polacy są mu bardzo wdzięczni za to, co dla nich zrobił. Andrzej będzie naszym głosem w Polsce, dodawała Angelika Borys.
1: Poczobut przesiedział w białoruskich aresztach i więzieniach ponad 5 lat.
2: W kwietniu został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi. Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie zatrzymana przez drogówkę, która podejrzewa, że kobieta prowadziła samochód pod wpływem alkoholu.
1: A fakty w tej sprawie ustaliła reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Prokuratura w Koszalinie potwierdza, że zatrzymana kobieta to sędzia Sądu Rejonowego. Prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka tamtejszej prokuratury, przekazała mi, że po zatrzymaniu przez policjantów kobieta odmówiła badania alkomatem. Pobrano jej krew, aby ustalić, czy była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Prokuratura w Koszalinie złożyła wniosek o przekazanie tej sprawy prokuraturze spoza okręgu koszalińskiego.
1: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na trasie ekspresowej S7 na Mazowszu w pobliżu Szczytna w powiecie płońskim.
2: Między węzłami Przyborowice po Czernin zepsuty samochód dostawczy blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Klasycy polskiego malarstwa w świecie popkultury.
1: O tym na początek faktów kulturalnych RMF FM. Obrazowo zapraszam Katarzyna Sebychowska-Szuchta.
4: Witamy, Kasiu. Dzień dobry. Poza twarzą to nowa wystawa w Poznaniu. Pop Culture Gallery w Starym Browarze pokazuje pracę polskich mistrzów malarstwa. Jana Matejki, Jacka Malczewskiego czy Stanisława Wyspiańskiego z kolekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, ale też są tam dzieła Wojciecha Fangora, Magdaleny Abakanowicz. Tematem tej wystawy są sposoby widzenia człowieka w polskiej sztuce od XIX wieku po współczesność w nawiązaniu do tak powszechnej dziś kultury selfie. Do 27 września trwać będzie w Warszawie Festiwal Sinfonia Varsovia. Nowe otwarcie to muzyka, przestrzeń i ludzie.
5: 114 wydarzeń, to jest naprawdę dużo, w 3 tygodnie. Koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, zajęcia edukacyjne dla dzieci, spotkania z mieszkańcami, czy wreszcie wystawa, która się dzieje w 3 budynkach.
4: Mówi Janusz Marynowski, szef orkiestry. Paweł Maślona podszedł do lalki w sposób, w jaki Amerykanie traktują Batmana, dopisując nowe wątki uniwersum. Tak pisze o nowym serialu Netflixa The New York Times. Nowoczesna, odważna, a może bezczelna. Pojutrze premiera, a przedpremierową recenzję lalki na 2 listy. Mój i mojego redakcyjnego kolegi Macieja Janycza znajdziecie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Jak zaoszczędzić na zakupach? To już za chwilę w RMF FM jest 16.
8: RMF Święta.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Ważniejsze informacje niczego z nami nie ominiecie. To fakty RMF FM.
2: Jak Białorusini pomagali Rosjanom?
3: Przedstawimy kolejne ustalenia dziennikarza RMF FM w sprawie ataków przy granicy ukraińsko-polskiej.
2: Dopytujemy o modernizację stadionu warszawskiej Polonii.
3: Prywatni inwestorzy nie kwapią się do współudziału w inwestycji.
2: Sztuka fotografowania połączona z ochroną przyrody.
3: To bociany zrobiły fotki. Kto chętny ocenić zdjęcia?
2: Posłuchajcie apelu uczonych z Poznania. Wczorajsze ataki dronowe na zachodniej Ukrainie, między innymi tuż przy granicy z Polską, Rosjanie realizowali przy współpracy z Białorusią, tak twierdzi ukraińska Straż Graniczna.
3: Przypomnijmy, wczoraj drony uderzyły w okolicach przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Zniszczyły m.in. ukraińską lokomotywę na stacji.
2: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada ponownie z nami w faktach. Krzysztofie, na czym polega białoruski udział w tych atakach?
4: Rosyjskie drony, które nadleciały nad zachodnią Ukrainę, były naprowadzane za pomocą przekaźników znajdujących się na terytorium Białorusi. Rosjanie znów zaczęli wykorzystywać do tych ataków białoruską infrastrukturę teleinformatyczną. Takie informacje w ukraińskiej telewizji przekazał Andrii Demczenko, rzecznik pograniczników ukraińskich. Białoruś znów zapewni Rosji możliwość uderzeń w nasze terytorium. Pod koniec czerwca prezydent Ukrainy dał Białorusi ultimatum. Albo Mińsk zdemontuje te urządzenia, albo zrobi to Ukraina. W ten sposób Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że ukraińskie wojsko może zniszczyć te przekaźniki. Po tym ultimatum sprzęt przestał działać.
2: Premier poinformował, że zwołał dziś spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb.
3: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic, napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. 4 samochody osobowe zdarzyły się na autostradowej obwodnicy Krakowa między węzłami Kraków Skawina i Kraków Południe.
2: Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Rzeszowa.

0: tym żyje Warszawa.
1: Żaden inwestor nie chce modernizować stadionu Polonii Warszawa.
2: Projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale miastu nie udało się pozyskać partnera, który byłby odpowiedzialny za rozbudowę ośrodka sportowego w stolicy.
1: Ratusz zapewnia jednak, że był przygotowany na taki scenariusz i teraz inwestycja ma być realizowana przez miasto.
2: Co na to warszawiacy?
3: Teraz jak spółka miejska miałaby się tym zająć, to może się skończyć dobrze czy niedobrze?
4: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że dobrze, bo jednak jeśli to będzie zarządzane przez spółkę miasta, tak, to myślę, że znajdzie się dofinansowanie na to i myślę, że na dalszą rozbudowę tego projektu.
5: Jeżeli ma wystarczająco duże środki, to powinno starczyć chyba. Chyba sprosta zadań, miejmy nadzieję, że sprosta.
3: A taki klub jak Polonia Warszawa zasługuje na nowy stadion, na nowoczesny stadion?
4: Powinien zostać rozbudowany, chociażby z tego powodu, że nawet nie mają szatni i toalet, tylko korzystają z toi.
1: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Modernizacja Polonii Warszawa zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Sportu, hali widowiskowo-sportowej oraz nowego stadionu. A teraz klatki. Filmowe. Aparaty fotograficzne noszone przez bociany zrobiły zdjęcia podczas wędrówek tych ptaków.
1: A uczeni z Poznania szukają teraz chętnych jurorów w projekcie naukowym.
6: Dajemy ludziom do oceny te zdjęcia, a co do poszukiwania i opisywania zdjęć, no to będzie jeszcze kolejny projekt, kolejny, że tak powiem, odnoga projektu, o czym pewnie jeszcze kiedyś porozmawiamy, ale w tej chwili wygląda to tak, że maszyna losująca przekazuje 30 zdjęć do oceny i każda osoba, która się zarejestruje w systemie, to jest dobrowolne, za darmo, może nam pomóc i oceniać te zdjęcia. Ocena jest bardzo prosta, troszeczkę jak w ocenie restauracji, dań. Dajemy gwiazdki od 1 do 5. My chcemy zobaczyć, jak te walory estetyczne przekładają się na walory naukowe.
2: Wyjaśniał profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Ja daję 5 gwiazdek. Ankieta jest dostępna na facebookowym profilu uczelni.
2: Ja dodaję jeszcze jedną.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram.
8: RMF Święta.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Ukraina zgodziła się nie atakować rosyjskich obiektów energetycznych.
2: Ogłosił to przed chwilą Donald Trump w mediach społecznościowych.
1: Prezydent USA dodał, że Rosja zgodziła się postąpić tak samo.
2: Wzrost cen oleju napędowego na świecie wynika głównie z wojny rosyjsko-ukraińskiej, a nie z działań Iranu, napisał Donald Trump.
1: Uważajcie, zmotoryzowani w Wielkopolsce.
2: Zderzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki na drodze krajowej 32 w Niałku Wielkim.
1: W miejscu kolizji na trasie Wolsztyn powodowo obowiązuje teraz ruch wahadłowy.
2: Już teraz zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
1: Za pół godziny gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości oraz posłanka Nowej Lewicy. Ograniczenie czasu jedzenia przynosi umiarkowane korzyści w odchudzaniu, potwierdzają naukowcy z Johns Hopkins University.
2: Te najnowsze ciekawe doniesienia na temat diety, zwanej też czasem postem przerywanym, przynosi do Studia Faktów Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, o jakim szerokim oknie czasowym tu mówimy?
3: Tutaj badani mogli jeść przez 10 godzin na dobę i po 12 tygodniach raczej zdrowej diety, w których jednak nie ograniczano kaloryczności posiłków poniżej tej wymaganej dla utrzymania wagi, byli w stanie zrzucić niespełna 3% początkowej masy. Owszem, wykazywali większą samokontrolę w jedzeniu, mniejszą skłonność do jedzenia pod wpływem stresu i mniejsze odczucie głodu, ale nie zaobserwowano istotnych różnic w poziomach hormonów apetytu ani markerów stanu zapalnego. Autorzy badania podsumowują, że takie czasowe ograniczanie jedzenia może poprawić nawyki żywieniowe bez konieczności ograniczania kalorii, jednak dodatkowych korzyści zdrowotnych poza umiarkowaną utratą wagi raczej nie przynosi.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. W Polsce mamy 1,5 miliona osób, które pracują wyłącznie na umowach śmieciowych. To o 6% więcej niż rok wcześniej. To są najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Praca na umowach cywilnoprawnych dla wielu osób oczywiście oznacza wygodę, większą swobodę, elastyczność, ale najczęściej to jednak sposób na wykorzystywanie pracowników. Ludzie często są przymuszani do takiej pracy, a pamiętajmy, że umowy cywilnoprawne, chociaż tańsze od etatów, to nie dają pracownikowi żadnej ochrony, nie dają prawa do urlopu, do płatnego zwolnienia lekarskiego, do możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego. Czasem to też sposób na płacenie niższych podatków. Kolejne rządy zapowiadały poprawę sytuacji pracowników w tym zakresie, ale na razie, jak widać, zjawisko pracy na umowach zleceń pogłębia się, zwłaszcza w systemie ochrony zdrowia. To ciekawostka z tych danych. Skoro o pogłębianiu mówimy, to pogłębianie mamy także na rynku finansowym. Pogłębianie, czyli pogarszanie. Złoty mocno słabnie, a waluty mocno drożeją. Euro kosztuje teraz 4,34 zł, dolar 3,76, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 5,05 zł. Złotemu ewidentnie zaszkodziła bardzo ostra opinia Rady Fiskalnej dotycząca polskiego budżetu. Ta rada to jest taka państwowa grupa ekspertów, którzy mają patrzeć ministrowi finansów na ręce. No i ta rada tak popatrzyła, że ogłosiła światu, że przygotowany przez rząd budżet jest dziurawy, niebezpieczny i wpędza nas w jeszcze większe długi. To niby nic nowego, bo już 37 rok z rzędu mamy w Polsce budżet z deficytem, czyli dziurą, no ale tym razem z racji wojny sytuacja jest wyjątkowo trudna.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kiedy naszło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: remember last year.
1: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
2: W RMF FM jest 18, no i temat chyba numer jeden wszędzie, rosyjski dron.
3: To prawdopodobnie rosyjski dron typu Gerbera.
4: Tak, bałtyckie znalezisko w okolicy Jarosławca opisuje minister obrony.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje o wstrzemięźliwość w komentowaniu incydentu.
4: W faktach także rozwiewamy wątpliwości wokół alarmów o niebezpieczeństwie.
3: A w popołudniowej rozmowie w RMF FM gościmy Katarzynę Kotulę.
4: Z pełnomocniczką rządu do spraw równości spotka się Grzegorz Sroczyński.
3: Coraz więcej wiemy o dronie przejętym koło Jarosławca, napisał kilkadziesiąt minut temu w mediach społecznościowych wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dodał, że zaleca wyjątkową ostrożność w komentarzach i analizach.
3: Jak podkreślił, coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera.
4: Bezzałogowiec został zlokalizowany i wydobyty z morza przez wojsko.
3: Uwaga, uwaga, uwaga! Zagrożenie atakiem z powietrza. Udaj się w bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń lokalnych służb. Oczekuj dalszych komunikatów.
4: W tej treści alerty RCB mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymują na swoje telefony o poranku ostatnio niemal każdego dnia.
3: Ostrzeżenia są odwoływane po kilkudziesięciu minutach.
4: Kiedy zrobi się naprawdę niebezpiecznie, ludzie nie zareagują, słyszymy w Szczecynie na Lubelszczyźnie.
3: Z alarmowanymi mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Gdybym mogła prosić o takie rzeczy, które rządzący powinni wziąć pod uwagę. Po pierwsze, po drugie, po trzecie.
6: Szkolenia, informacje pełne dla ludzi, no i po prostu stworzenie miejsc takiego doraźnego schronienia, żeby chociaż no, ludzie wiedzieli, w którym punkcie się zbierać i poddawać na przykład o dalszej ewakuacji.
5: Czy przydałaby się na przykład jakaś aplikacja, coś takiego, że pani miałaby to w telefonie, poza taką krótką wiadomością tą RCB, mogłaby pani tam sprawdzić, co dokładnie się dzieje, na co zwrócić uwagę, co robić, czy zostawiać ten dom, czy nie?
7: No na pewno dla nas wszystkich to taka informacja, taki SMS to by był no, bardziej przydatny niż uwaga, uwaga, uwaga, prawda?
4: Miejsce doraźnego schronienia to, przypomnijmy, przestrzeń zapewniająca ochronę do czasu ewakuacji lub ustąpienia zagrożenia, czyli piwnice, garaże podziemne, tunele.
3: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w rozmowie z RMF FM obiecał starania w lepszym informowaniu.
8: Ja przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
4: Słuchajcie koniecznie informacji RMF FM.
3: Prezydent Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie generała brygady Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta

0: Służby Ochrony Państwa.
1: Przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W styczniu Jaworski został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych przez szefa MSWiA.
0: A sprawa miała być związana z kradzieżą auta
1: należącego do rodziny premiera Donalda Tuska.
2: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
0: Zapraszamy gorąco na popołudniową rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
1: Grzegorz Stroczyński i jego gość. Witamy serdecznie.
0: Dzień dobry.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, jest naszym gościem. Witam Pani Minister.
4: Dzień dobry Państwu.
3: No właśnie, jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg Kijów-Warszawa tuż przy granicy z Polską. Drugi dziś znaleziono nad Bałtykiem. Polska jest przygotowana na eskalację ze strony Rosji?
4: Znaczy, przede wszystkim to jest moment, panie redaktorze, w którym musimy przestać mówić, że to nie jest nasza wojna, bo ta wojna jest dosłownie u naszych bram. To znaczy,
3: rozumiem, że wjeżdża polityka i krytykowanie Konfederacji, a ja pytam o to, czy Polska jest gotowa.
4: Ale panie redaktorze, to naprawdę ma znaczenie. Moje osobiste przekonanie jest takie, że my od miesięcy powinniśmy byli być świadomi tego, że Rosja będzie eskalować. Komunikaty premiera Donalda Tuska, komunikaty ministra obrony narodowej, premiera Kosiniaka-Kamysza, ale także Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych jednoznacznie wskazywały na to, że Rosja będzie eskalować i że w następnych tygodniach i w następnych miesiącach będziemy mierzyć się z czymś, czym się dotychczas nie mierzyliśmy. Czyli że to nie będzie jednostkowy atak raz na kilka tygodni, no, po którym politycy będą mogli w studiu się pokłócić, kto kiedy znalazł jaką rakietę, kto kiedy
3: znalazł jaki dron. Tylko mam wrażenie, że właśnie zmierzamy w kierunku tego, że jest jakaś część sceny politycznej, która nie uznaje, że to jest wojna i że to skandal.
4: To znaczy, jeżeli
3: natomiast ja pytam o to, czy jesteśmy, no, mieliśmy przed chwilą w faktach informacje o tym, jak ludzie nie wiedzą po prostu, co robić. Jeżeli premier rzeczywiście raz na dwa tygodnie mówi, że już za chwileczkę, już za momencik, co ja rozumiem, że też wie to ze służb.
4: Premier mówi to, co mówią wszyscy eksperci, to, co mówią mu służby.
3: Również ze służb amerykańskich, tak. No to może fajnie, żeby ludzie na przykład wiedzieli, gdzie jest najbliższy schron.
4: Dobrze, ale jak pan redaktor pyta, czy jesteśmy gotowi, to mówimy o dwóch odrębnych rzeczach. Jedna to jest kwestia budżetu i inwestycji w te zmiany, które dotyczą dozbrojenia, program SAFE, mechanizm sam SAFE, no, przeciwko któremu głosowali politycy prawicy.
3: Oj, znaczy, wjeżdża polityka
4: ale,
3: znowu.
4: Ale panie, moment, panie redaktorze.
3: Panie ministrze, ale ja pytam o prostą rzecz. Dobrze, to zejdźmy na poziom reporterów RMF-u, którzy po prostu na dole...
4: Ale ja jestem politykiem, ale panie redaktorze, no tak się złożyło, że pan jest redaktorem, ale ja jestem polityczką. I teraz, jeśli ja słyszę w Sejmie, że ktoś opowiada jakieś banaluki, że będzie przeciwko mechanizmowi SAFE, który na ten moment jest najlepszym mechanizmem i który tak naprawdę łata te dziury i tak naprawdę nadrabia te zaległości, których przez lata nie zrobiono. Pan prezydent wetuje program, który
3: jazda
4: mógł dodatkowe środki skierować. No, ale to nie jest jazda, ale panie redaktorze, no, ale albo się zgodzimy, że ktoś poważnie traktuje zagrożenie dla Polski.
3: Nie, bo to chodzi tylko o to, że to już wszystko było. To znaczy przy okazji SAFE odbyła się taka jadka polityczna, wszyscy powiedzieli już wszystko najgorsze.
4: I uwaga,
3: oni o was, wy o nich.
4: I uwaga,
3: chcę
4: bardzo bym chciała, żeby wczoraj
3: innego.
4: Tej jadki nie... Ja bym bardzo chciała, żeby
3: będzie
4: wczoraj
3: jadka.
4: Tej jadki
3: nie
4: było. No to albo ktoś rozumie, że priorytetem jest bezpieczeństwo Polski i że sprawa naprawdę stała się poważna. Nie tylko dlatego, że mówi tak premier, który mówi dokładnie to, co mówią wszyscy eksperci, w tym eksperci wojskowi. I albo schowamy do kieszeni partyjne i takie plemienne nawalanki wewnętrne.
3: No
4: i zdamy sobie sprawę z tego, że albo my,
3: albo
4: państwa bałtyckie, że za chwilę Rosja przekroczy jakąś granicę. I tak naprawdę dzisiaj...
3: Pani minister, rosyjskie czołgi będą stały w Warszawie, a wy będziecie się dalej nawalać.
4: No mam nadzieję, że tak nie będzie.
3: Tak,
4: będzie. Ja liczę jednak na rozsądek, na mądrość
3: Pani
4: kolegów
3: minister,
4: i koleżanek w
3: Sejmie. Ukryj się w bezpiecznym miejscu. Taki alert dostali w nocy z soboty na niedzielę mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie, kiedy rosyjski dron uderzył właśnie 800 metrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Problem w tym, że w gminie Dorohusk nie ma ani jednego schronu. Opisał to portal wp.pl, a reporter RMF też rozmawiał z tymi ludźmi i też mówią, że nie wiedzą dokąd biec, bo nie ma schronu.
4: Oczywiście. Te instrukcje, które otrzymujemy na stronie GOW-u na przykład, bo na stronach rządowych znajdują się takie informacje dzisiaj, one się też znajdują w innych broszurach dotyczących bezpieczeństwa, mówią o tym, żeby na przykład schronić się w piwnicy swojego domu. Jeśli jest to dom, jeśli jest to blok, to także można schronić się na przykład w piwnicy, ale jest strona rządowa, która podaje możliwe miejsca schronienia, takie, które są dzisiaj dostępne, bo są duże miasta, w których są schrony i tu rzeczywiście wydaje mi się, że akurat w tej sprawie wszyscy jesteśmy zgodni, że nie da się nadrobić w 2 lata, czy też w 3 lata.
3: 8 lat rządów PiS-u.
4: No chyba nie tylko 8. Ja bym powiedziała, że nie, ja bym powiedziała szczerze, że nie tylko 8, tylko przynajmniej 20.
3: Okay.
4: Bo panie redaktorze, bo po zimnej wojnie wszyscy chyba żyliśmy w przeświadczeniu, i moje
3: koniec
4: pokolenie 50-latków wychowywało chyba dzieci, dokładnie, w takim przeświadczeniu, że wojna do Polski nigdy nie zawita, że nigdy nie będziemy się musieli szykować na takie sytuacje ekstremalne. Ja zawsze z ogromną sympatią patrzę w stronę Skandynawii, która do tych spraw podchodzi zupełnie inaczej, w sposób systemowy, czy do kwestii budowania właśnie schronów podchodzi, czy do kwestii inwestycji. My nadrabiamy wieloletnie zaległości, ale to się dzieje. To się
3: Przemysław Czarnek, hasło Przemysław Czarnek, już powinna pani stać na baczność, ale zapytam o coś, może się pani z nim zgodzi. Chce powszechnego poboru, powrotu powszechnego poboru, skoro ma być, mamy się przygotowywać, to każdy powinien wiedzieć, jak bronić Polski. Co pani na to?
4: Po pierwsze, chcę państwu powiedzieć, że my zrobimy wszystko, żeby państwo wiedzieli, jak się zachować. To jest obowiązek państwa.
3: A jest pani za powrotem powszechnego poboru?
4: Ja myślę, że dzisiaj nie ma takiej potrzeby. A powiem panu dlaczego. W ten weekend 2,5 tysiące uczestników trzeciej chyba edycji Wakacje z Wojskiem składało przysięgę i to są żołnierze, którzy są po 27-dniowym szkoleniu podstawowym. Co piąty żołnierz WOT, to jest dzisiaj kobieta, ja muszę się przyznać szczerze, że w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej zmieniłam swoje zdanie i chcę tu powiedzieć i dziewczynom, i chłopakom, żołnierzom przede wszystkim, że robicie tam naprawdę świetną robotę.
3: Są to chłopcy i dziewczyny Macierewicza już.
4: Nie, to są żołnierze. To są żołnierze WOT, którzy robią dzisiaj świetną robotę. Co piąty żołnierz WOT-u to jest kobieta. W WOT-ie jest dzisiaj 20% kobiet. Kobiety się zapisują do WOT-u, chodzą na szesnastki, składają przysięgę i w tych strukturach WOT-u się odnajdują przede wszystkim. I wydaje mi się, że dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Młodsi
3: rozumiem,
4: i starsi.
3: Że jest wyjątkowo dużo, wystarczy
4: zgłoszeń.
3: Chętnych.
4: Tak,
3: zgłoszeń.
4: Oczywiście.
3: Dobrze.
4: Ja gorąco państwa zachęcam, ale muszę to powiedzieć do tego, żeby zajrzeć na aplikację mObywatel i tam są chyba szkolenia, o ile się nie mylę, w gotowości też, nawet takie jednodniowe. Mają państwo tam chyba do wyboru 4 rodzaje, czyli 4 moduły i to jest minimum, co możemy zrobić, ponieważ te szkolenia, bo pytał pan o to wcześniej, te szkolenia też przygotowują do tego, jak się zachować w przypadku, kiedy na przykład jest zagrożenie, te podstawowe informacje są tam przekazywane. Moi ludzie z Departamentu do Spraw Równego Traktowania na przykład na takie szkolenia się wybierają, bo złożyłam taką propozycję.
3: Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, jest naszym gościem i dalej będziemy rozmawiać z panią minister, ale już żegnamy słuchaczy RMF FM i przechodzimy do RMF 24 i do naszych mediów społecznościowych. Zapraszam na rozmowę między innymi o aborcji.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Jeżeli nie wiecie, czego potrzebujecie w ten pochmurny poniedziałek nadal tegorocznego lata, to my wiemy, to może być przebojowo.
6: RMF Święta.

RMF Święta.

życiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMFON w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Warto posłuchać? Zachęcamy. Pewne cechy drona świadczą o jego rosyjskim pochodzeniu.
3: Dziennikarz RMF FM zdobył nowe informacje w sprawie bałtyckiego znaleziska.
2: Prezydent Ukrainy stawia warunki wstrzymania ataków na Rosję.
3: Przytoczymy najnowszą wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego.
2: W faktach także pytania o przyszłość sztucznej inteligencji.
3: Dołączamy do globalnej dyskusji o AI.
2: Bezzałogowiec wyłowiony z Bałtyku to jedna z nowszych wersji drona typu Gerbera. Najprawdopodobniej maszyna rozpoznawcza. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Coraz więcej wskazuje na to, że bezzałogowiec należał do rosyjskiej armii.
3: Krzysztof Zasada przynosi nowe informacje na temat tego znaleziska. Krzysztofie, witamy ponownie. Co wskazuje na to, że to najpewniej rosyjska maszyna?
4: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że na niektórych częściach i elementach poszycia znaleziono napisy cyrylicą w języku rosyjskim. Dodatkowo eksperci dokonali wstępnych porównań tego bezzałogowca z nowymi produktami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i na tej podstawie stwierdzili, że to nowy model Gerbery. Wskazywać ma na to także wysoki numer boczny. Według wojska to maszyna rozpoznawcza, bez głowicy z ładunkiem wybuchowym. Ma natomiast niewielką ilość materiału wybuchowego, który miał służyć do kontrolowanego zniszczenia statku powietrznego. Moi rozmówcy dodają, że dron jest w bardzo dobrym stanie i dokładnie będą mogły być przestudiowane rozwiązania technologiczne, które Rosjanie stosują w tego typu uzbrojeniu. Na plaży znalezisko jest badane przez specjalistów z dziedziny chemii, potem do działań ruszą pirotechnicy. Następnie eksperci potwierdzą ostatecznie, z jakim bezzałogowcem mamy do czynienia.
2: Jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki. Napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski w reakcji na oświadczenie Donalda Trumpa.
3: Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, prezydent USA ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się na wstrzymanie ataków na obiekty energetyczne.
2: Wojna musi zostać zakończona. Krok w kierunku deeskalacji działań wymierzonych w infrastrukturę krytyczną mógłby stanowić pierwszy etap na drodze do pokoju, oświadczył prezydent Ukrainy i dodał, że oczekuje na konkretne informacje od partnerów.
3: Chińskie MSZ skrytykowało apele zachodnich liderów technologicznych o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji.
2: Według resortu dyplomacji to sianie strachu, a narracja o zagrożeniu ze strony Pekinu to złośliwa konkurencja, która zakłóca globalny proces zarządzania tą branżą.
3: Jak przypomina korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski, dyskusję rozpoczął Dario Amodei, szef firmy Anthropic.
2: Napisał, że trzeba zwolnić tempo, w jakim zwiększone są możliwości modeli sztucznej inteligencji.
5: Postęp nadal będzie wydawał się szybki, a czas, który zyskamy, musimy mądrze wykorzystać, napisał. Szefowie innych firm zareagowali natychmiast. Dario ma rację, podkreślił na przykład Sam Altman, szef OpenAI. Szefowie firm ostrzegają, że jeśli ten proces pozostanie bez kontroli, może wyprzedzić zdolność ludzi do rozumienia i kontrolowania tych systemów. Washington Post przypomina w tym kontekście o incydencie z lipca. Modele stworzone przez OpenAI samodzielnie włamały się do systemów jednej z firm, działały jak grupa całkowicie podporządkowana jednemu celowi i próbowały również włamać się do systemu, który monitorował ich działanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Bogdanie, co dalej ze sztuczną inteligencją?
2: No, będziemy kontynuować. To ważne pytanie. Nie tylko w Polsce, także na całym świecie. Do czego używamy AI? Jakie widzimy jej plusy i minusy?
3: O tym usłyszycie w jutrzejszych popołudniowych faktach RMF FM.
6: Fakty RMF FM z boisk Ekstraklasy.

0: Ekstraklasy.
1: Zaczyna się ostatni mecz 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak gra z Piastem Gliwice.
2: Dlatego od razu łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Witamy
3: sobie.
1: Witamy Czarku. W drużynie gospodarzy mamy trenerski debiut.
3: Trenerem Radomiaka został Rafał Grzybczy i dotychczasowy asystent Tomasza Kaczmarka. Niespodziewane odejście Kaczmarka do Rakowa Częstochowa. Wydaje się, że to duży cios dla Zielonych, bo właśnie zaczynali się rozkręcać. Od bolesnej porażki z Legią 0-5 Radomiak wygrał 2 mecze i 2 zremisował, więc zobaczymy, jak gospodarze zareagują na zmianę na ławce trenerskiej. Ale dla gości całe to zamieszanie wydaje się być po prostu szansą na punkty. Piast zresztą jest na fali, bo wygrał 3 mecze z rzędu. Spotkanie w Radomiu już się zaczęło, 3 minuta teraz i na razie 0-0.
2: No, będzie ekscytujące na pewno. Za godzinę w RMF FM, Agnieszko, pierwsze?
1: Wieczorne fakty sportowe, zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: To jest program Power Play w RMF FM na wasz bardzo dobry wieczór z aktualności.
6: RMF Święta.

dużo z giełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Stawiają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Dobry wieczór, zachęcamy. Straż Graniczna żąda wsparcia.
3: Narzeka na braki na wschodzie.
2: Krakowskie weźże.
3: Weźże zagłosuj.
2: W uczniowskich prawyborach prezydenta miasta.
4: No i według mnie to jest super inicjatywa.
3: Jest super, a będzie ekstra.
2: Piłkarska ekstra klasa w faktach sportowych.
3: Wcześniej słówko o jesieni w modzie.
5: Dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty.
6: Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
3: Straż Graniczna chce wzmocnienia ochrony funkcjonariuszy na wschodniej granicy po wczorajszych rosyjskich atakach.
2: Przypomnijmy, jeden z dronów wybuchł niespełna kilometr od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin, a funkcjonariusze musieli zostać ewakuowani.
3: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie wsparcie chodzi?
7: Chodzi przede wszystkim o zapewnienie miejsc schronienia. Wczoraj w czasie zmasowanego ataku funkcjonariusze pracujący na przejściu granicznym ukryli się w piwnicach zaadaptowanych na schrony. Takiego komfortu nie mają jednak funkcjonariusze służący poza przejściami granicznymi.
8: To, co mogłoby nam pomóc w naszej codziennej służbie, to przede wszystkim względy bezpieczeństwa, więc wzmocnienie posterunków, chociażby w konstrukcję typu Hasco Bastion. Są to takie małe schrony, w których mogliby funkcjonariusze schronić się w przypadku zagrożenia, a także oczywiście różnego rodzaju środki łączności oraz wyposażenia indywidualnego funkcjonariusza.
7: Mówi Dariusz Sienicki z Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Dziś premier i minister finansów mają spotkać się w sprawie finansowania dodatkowego wsparcia dla służb działających przy wschodniej granicy.
2: Uważajcie za kierownicą. 4 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 22 w pobliżu Starogardu Gdańskiego.
3: Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Jeden się zapalił, został ugaszony przez strażaków.
2: Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Młodzi krakowianie oddają głosy na kandydatów, w którym poparcia 27 września udzielą starsi.
2: W 11 konkretnie krakowskich szkołach zorganizowane zostały prawybory prezydenta miasta.
3: Głosują i dyskutują o głosowaniu.
9: Ja osobiście jako uczeń i młody mieszkaniec Krakowa jestem trochę nadal zawiedziony, że ten temat młodzieży bardzo rzadko się pojawia w dyskusji politycznej przy tych wyborach.
10: Jeśli my się zaczniemy tym interesować, to myślę, że szybciej zaczniemy rozumieć pewne rzeczy, jeżeli chodzi o politykę i będziemy mogli podejmować jak najlepsze decyzje w przyszłości.
11: No jeżeli chodzi o postulaty, to jeszcze nie. W ogóle dzisiaj się dowiedziałem, że są wybory. Natomiast zapoznam się.
12: Tak, z nazwiska, jak mi się będzie podobać, to po prostu zakreślę obok.
13: Jako młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mamy takich praw, możemy już zagłosować w szkole, zobaczyć, jak to jest. No i według mnie to jest super inicjatywa.
2: Warto wziąć pod uwagę wypowiedzi uczniów zespołu szkół numer 1 w Krakowie.
3: Słyszeliśmy także wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Krakowa, Jana Krawczyka.
2: A wyniki prawyborów w szkołach poznamy w piątek.
14: Moda w faktach RMF FM.
3: Kolor brązowy i dopasowane stroje mają królować w modzie w czasie tegorocznej jesieni.
2: Posłuchajcie o nowych tendencjach na najbliższe jesienne tygodnie. Może coś wybierzecie dla siebie?
5: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również kołnierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
15: W tym tygodniu był i upał, i potem nagłe ochłodzenie.
5: To taki fajnym rozwiązaniem do łączenia tej granicy lata i jesieni jest ubieranie się na tak zwaną cebulkę. Jeżeli my nawet teraz możemy nałożyć sobie krótszą spódnicę, czy nawet spódnicę taką lejącą, możemy nałożyć wyższe kozaki zamszowe, sweter, cięższą marynarkę, rozebrać się i mamy pod spodem na przykład jakiś top i mamy to ubranie warstwowe.
2: No, ciekawe. Cebulka z krawatem.
3: Zawsze modna.
2: Na nowe motywy, kroje i barwy i elementy zwracała uwagę Marta Zaleka.
3: Ze stylistką o jesiennych trendach rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Aha, zawsze jest moda na fakty RMF FM.
3: Oczywiście. Za godzinę przedstawi je Mateusz Bożek.
14: Radio, muzyka,

0: RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
3: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dotychczasowy wiceprezes PKOL i szef telewizji Polsat Sport został wybrany większością głosów zarządu i złożył pierwsze obietnice, wśród nich audyt finansowy, napisanie nowego statutu PKOL-u i porozumienie z Ministerstwem Sportu.
5: Jesteśmy pełni dobrej woli, jeśli chodzi o nawiązanie szeroko rozumianych kontaktów z ministerstwem. Będziemy aplikować o spotkanie z panem ministrem Jakubem Rutnickim, żeby te sprawy powyjaśniać i ruszyć do szczegółów.
4: Aresztowany Radosław Piesiewicz formalnie pozostaje szefem PKOL-u, ale zarząd zapowiada, że spróbuje go pozbawić prezesury jeszcze przed końcem kadencji, w kwietniu. 1-0 Piast prowadzi na wyjeździe z Radomiakiem. Po pierwszej połowie meczu Ekstraklasy indywidualnym rajdem na skrzydle popisał się Hiszpan Vallejo. Mecz przy Andrzeja Struga w Radomiu, nomen omen rozgrywany w strugach deszczu, piłka chodzi, sytuacji nie brakuje. Reprezentant Polski Jakub Piotrowski przeszedł zabieg ablacji serca i podda się leczeniu migotania przedsionków. Włoska agencja ANSA podaje, że może wrócić do gry w drugiej połowie listopada. W ostatnim meczu z Lazio pomocnik Udinese miał problemy z oddychaniem. Potem klub przekazał, że wystąpiła u niego łagodna arytmia serca. Iga Świątek spadła na 9. miejsce w najnowszym rankingu, notowaniu rankingu WTA. Żeby wystąpić w WTA Finals w listopadzie, będzie musiała awansować o co najmniej dwie pozycje. Nową liderką została zwyciężczyni US Open Jelena Rybakina. To piękne móc obudzić się i wiedzieć, że osiągnęło się coś tak wielkiego. Rybakina jako pierwsza zapewniła sobie występ w WTA Finals, które w tym roku zostało przeniesione z Riyadu do Indian Wells w Kalifornii.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Powerplay robi bardzo dobry wieczór.

wirowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Dworzek. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór, zapraszam. A na początek kolejna odsłona awantury w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł Dariusz Matecki usiłował wejść na teren uczelni, przed policjantami zasłaniał się immunitetem. W faktach także o wysokich cenach paliw, które zostaną z nami na dłużej. Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy. Liczy się każda para rąk do pomocy. Awantura z udziałem Dariusza Mateckiego w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przeskoczył przez ogrodzenie Akademii i próbował dostać się do zamkniętego budynku. Jak dowiedział się reporter RMF FM, po interwencji policji opuścił teren. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witaj, Krzysztofie.
2: Dobry wieczór.
1: Jak wyglądała interwencja policji?
2: Funkcjonariusze przekonali posła, by opuścił teren uczelni, uchylili mu bramę i on wyszedł na zewnątrz. Wcześniej bezskutecznie wzywali go, by nie łamał prawa i nie próbował wtargnąć na ogrodzony obszar. Poseł mówił, że ma immunitet i nie można naruszać jego nietykalności cielesnej. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że policja będzie wszczynać przeciwko parlamentarzyście postępowanie z artykułu 193 kodeksu karnego, który mówi o naruszeniu miru domowego. Grozi za to rok więzienia. Od kilku dni trwa ostry konflikt w sprawie Akademii. Posłowie PiS nie godzą się z decyzji ministra sprawiedliwości, który dokonał zmian w szefostwie uczelni.
1: Unijne sankcje na Rosję przedłużone tylko o tydzień. Chodzi o tak zwaną czarną listę, na której jest prawie 3000 osób i podmiotów. Przedłużona tylko o tydzień ze względu na opór Francji i Słowacji. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego domagają się te państwa?
3: Słowacja chce wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, a Francja popiera przynajmniej usunięcie Usmanowa. Paryż tłumaczy to względami bezpieczeństwa narodowego i prośbami międzynarodowymi partnerów, ale nie wyjaśnia, o co dokładnie chodzi. Unijni dyplomaci, z którymi rozmawiałam, są oburzeni stanowiskiem Francji w sytuacji, gdy rosyjskie drony atakują pociągi blisko granicy z Polską. Podejrzewają, że Francja może mieć w tej sprawie własny interes. Większość państw nie chce osłabiać sankcji, dlatego ambasadorowie Unii nie porozumieli się i kupili sobie tydzień na dalsze negocjacje.
1: 9 zł za litr oleju napędowego, 8 za litr benzyny 95. Według prognoz analityków takie ceny niestety zostaną z nami na dłużej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, czy są szanse na obniżki cen paliw?
4: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
5: Niestety musimy się przyzwyczaić najprawdopodobniej do wyższych cen na dłuższy czas.
4: Prognozuje analityk XTB Michał Stajniak.
5: Kwestią nie jest problem dostępności ropy, tylko oczywiście cena, więc niestety jakby tutaj paliw czy ropy nam nie zabraknie, tylko być może będzie nieco drożej.
4: A nawet więcej niż nieco, bo jeśli porównamy ceny na przykład ze stawkami z czerwca, to za litr benzyny lub oleju napędowego płacimy nawet o 2-3 zł więcej.
6: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
1: Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy. Potrzeba około 3000 osób, które już w październiku zaczną odwiedzać rodziny, by sprawdzić, jakiego wsparcia potrzebują.
7: Pomaganie jest uzależniające, że jeśli widzimy ten realny wpływ nas na tych ludzi, na świat, który nawet chociaż troszkę im zmienimy, to jest dające taką dużą satysfakcję, taki ogrom empatii i tego, że ja wiem, że dobro wraca i kiedyś może jak ja będę potrzebowała pomocy, to dobro do mnie wróci.
1: Mówiła Monika Szczepanik, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: W RMF FM czas na fakty sportowe, przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór. Trzecie z rzędu zwycięstwo Piasta w Ekstraklasie. Gliwiczanie pokonali na wyjeździe Radomiaka 2-0 po golach Hugo Vallejo i Jakuba Łabojko z rzutu karnego. W tabeli są już na 5. miejscu, czyli tuż za czołówką. Jutro w Ekstraklasie dwa zaległe mecze. Rakowa z Zagłębiem i Korony z Górnikiem. Zabrzanie są liderem Ekstraklasy i trener kielczan Jacek Zieliński nie ma wątpliwości, że przegrane eliminacje Europucharów rywali wzmocniły.
10: Ja myślę, że nauka wyniesiona choćby z tych przegranych spotkań to już jest widoczna w lidze. Choćby reakcja w meczu z Lechem Poznań, gdzie Górnik praktycznie w ciągu paru minut wrócił do gry i rozstrzygnął spotkanie na swoją korzyść. To są mecze, które niosą ze sobą olbrzymi bagaż doświadczeń.
9: Korona z Górnikiem zagrają jutro, a dziś w pierwszej lidze Termalika Nieciecze pokonała Stal Mielec. 2-1 i zbliża się do czołówki.

0: Oskar Pietuszewski ma być gotowy do gry na niedzielny hit Ligi Portugalskiej Porto Benfica, zapowiadają tamtejsze media. Młody skrzydłowy reprezentacji Polski w tym sezonie jeszcze nie zagrał przez kontuzję. Bułgaria pokonała Izrael 3-1, a Ukraina Portugalię 3-0 na siatkarskich Mistrzostwach Europy. To wszystko w naszej grupie. Polacy dzisiaj odpoczywają i szykują się do jutrzejszego spotkania ze wspomnianymi Ukraińcami, którzy są liderami w tabeli.
1: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki. Teraz też pokonali Bułgarię.
0: Mówił nasz libero Max Graniczny. Początek meczu Polska-Ukraina jutro o 18:00.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: RMF Święta.

czas o w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Podobnie rosyjska maszyna rozpoznawcza. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Na plaży sprowadzono najpierw zespół chemiczny, który miał ocenić, czy maszyna stanowi zagrożenie. Potem do działań ruszyli pirotechnicy. Dopiero po zbadaniu przez nich drona będą go mogli sprawdzić eksperci. Natomiast nieoficjalnie dowiedziałem się, że wstępne analizy wskazują na rosyjskie pochodzenie maszyny. Zdjęcia porównano z nowymi typami Gerbery. Na elementach poszycia widać też napisy cyrylicą po rosyjsku. Maszyna nie jest najprawdopodobniej uzbrojona w głowicę, służyć miała celom rozpoznawczym. Ma jednak niewielką ilość materiału wybuchowego do kontrolowanego zniszczenia bezzałogowca. Wojsko i lokalne władze zapewniły, że teren wokół znaleziska jest zabezpieczony, a dron nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
0: Nie wiemy, gdzie się chować i nie mamy, gdzie się chować, mówią mieszkańcy Drohoruska przy lubelskim odcinku granicy z Ukrainą. W niedzielę zbudziły ich odgłosy eksplozji i huk myśliwców. Tuż za granicą po ukraińskiej stronie eksplodowały dwa rosyjskie drony. Mieszkańcy dostali alert RCB z informacją, żeby schowali się w bezpiecznym miejscu, ale sami nie wiedzą, gdzie tego miejsca szukać.
2: No właśnie nie wiem, gdzie jest bezpieczne miejsce i sama sobie zadawałam to pytanie, kiedy dostałam taki alert.
3: Pani wie, gdzie się schować?
4: No nie wiem do końca, tylko o piwnicy się myśli.
3: Kiedy przyszedł alert, co pani zrobiła?
5: Przeczytałam i położyłam się dalej spać.
3: Nie ma gdzie się chować?
5: Nie ma, nie.
0: Usłyszał w Drohorusku reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Fakty RMF FM. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia.
0: Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 22 w pobliżu Kamiennika Wielkiego w Warmińsko-Mazurskiem. To odcinek Elbląg Wschód, Braniewo Południe. Pieszy został tam potrącony przez samochód. Droga jest zablokowana. Objazd drogą serwisową od węzła Młynary do węzła Fromborg. Jedna osoba została z kolei ranna w wypadku na Krajowej 32 w pobliżu Rakoniewic w Wielkopolsce. Tam osobówka potrąciła rowerzystę. Wprowadzono ruch wahadłowy. Kolorowy korowód kapeluszy przeszedł dziś ulicami Szczecina. Kilkudziesięciu seniorów z barwnymi nakryciami głowy przemaszerowało spod szczecińskiego magistratu do Teatru Letniego, by tam dowiedzieć się, czyj kapelusz okazał się najlepszym, a potem wziąć udział w potańcówce.
7: Ja w tym roku to wzięłam nowy kapelusz, bo tamten już mi się sprzykrzył. Już to wiecznie jedno i to samo, więc dzisiaj rano przyklejałam wszystko na klej taki nagrzany. Nic nie odpadło, więc jest dobrze.
8: Pani pięknie kapelusze mają przystrojone.
7: Bo to jest Dzień Seniorów. Tydzień senioralny, a dzisiaj jest Dzień Kapeluszy. Każdy coś tam przygotował, różne tiule, nie tiule, pocięte firaneczki, żeby nam dawały radość.
9: Ten kapelusz był kupiony.
8: Ale przyozdobiony tutaj własnoręcznie.
9: Tak.
0: Z właścicielami kolorowych kapeluszy rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do końca kadencji w kwietniu 2027 roku. O tym wyborze Piotr Salak w rozmowie o 7 będzie rozmawiał z wiceministrem sportu Ireneuszem Rasiem. A w porannej rozmowie RMF FM 2 po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Na ostatnie już dziś fakty sportowe ponownie zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Już 5 goli padło w meczu Interu z Udinese w Serie A. Trwa druga połowa, jest 3-2. Goście z Udine prowadzili 2-0, ale po bramkach Carlosa Augusto, Barelli kilka minut temu, Thurama, Nerazzurri są już na prowadzeniu. Od pierwszych minut na boisku jest Piotr Zieliński. W Udinese Jakub Piotrowski niestety nie zagra aż do listopada. Dzisiaj przebiegł zabieg ablacji serca, potem jak wykryto u niego arytmię. Liderem Serie A po 4 kolejkach jest Roma, która wygrała dziś z Torino 2-0. Trener Jagiellonii przeprasza za próbę wywarcia wpływu na sędziego Raczkowskiego w meczu z GKS-em Katowice. W oświadczeniu w mediach społecznościowych Adrian Siemieniec oddaje się do dyspozycji Komisji Ligi Ekstraklasy, która zdecyduje o ewentualnej karze. Przypomnę za to, że Siemieniec napisał SMS-a do sędziego Wójcika z sugestią, że sędzia Raczkowski w tamtym meczu mógłby go uprzedzić, jeśli któryś z piłkarzy Jagiellonii będzie blisko otrzymania żółtej kartki. Radosław Piesiewicz może zostać odwołany ze stanowiska prezesa PKO-lu wcześniej niż w kwietniu, kiedy skończy mu się kadencja. Dziś dziś członkowie zarządu wybrani Mariana Kmitę na pełniącego obowiązki prezesa, a wcześniej Sąd Okręgowy w Katowicach nie wypuścił Piesiewicza z aresztu.
11: Oczywiście chcemy definitywnie zakończyć, definitywnie, bo są różne interpretacje prawne, status Radosława Piesiewicza.
10: Mówił Marian Kmita, odwołaniem Piesiewicza zajmie się zarząd lub walne zgromadzenie delegatów. Na razie PKOL czeka audyt finansowy i pracę nad nowym statutem.

0: Legniki Warszawa rozpoczęły marsz po awans do koszykarskiej Ligi Mistrzów od zwycięstwa, pewnie pokonując czeską Opawę. W kolejnej rundzie czeka już łotewski zespół VEF Ryga.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Słuchacie stacji RMF Święta.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Mateusz Bożek. Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ukraina gotowa do rozmów z USA w sprawie wstrzymania ataków na rosyjską energetykę. A na koniec faktów Liga Włoska i niezwykłe widowisko w Mediolanie z Interem Piotra Zielińskiego w roli głównej. Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął dziś sąd w Katowicach. Tym samym utrzymana została wcześniejsza decyzja o aresztowaniu, na którą zażalenie złożyła obrona.
2: Ocena obrony jest taka, że ta decyzja jest niesłuszna. Przedstawiliśmy bardzo merytoryczną argumentację na temat tego, dlaczego nie istnieje duże prawdopodobieństwo podejrzenia popełnienia zarzucanych czynów przez Radosława Piesiewicza. No ta argumentacja nie spotkała się z uznaniem sądu. Przedstawiliśmy argumentację na rzecz tego, czemu nie istnieje w tej sprawie obawa matactwa. Ta argumentacja również nie spotkała się z uznaniem sądu.
3: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze wam teraz przysługuje?
2: To postanowienie jest prawomocne.
1: Z Jędrzejem Kupczyńskim, obrońcą Radosława Piesiewicza, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.

0: Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Aż 200 miliardów złotych na obronność. Tak zakłada przyszłoroczny budżet. Z części tych funduszy może zostać sfinansowana amerykańska baza, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
1: Wydarzenia ostatnich dni, ostatnich godzin wręcz wyraźnie pokazują, że bezpieczeństwo musi być naszym priorytetem, ale projekt baz amerykańskich to jest przecież projekt wieloletni. Tutaj potrzebne są szczegółowe analizy. Ja będę rozmawiał, myślę jeszcze w tym tygodniu, z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Między innymi na temat tego projektu.
0: Przedstawiciele resortu obrony w czwartek przedstawili amerykańskiej delegacji potencjalne miejsce na budowę stałej bazy dla żołnierzy USA w Polsce. Z ustaleń reporterów RMF FM wynika, że pod uwagę branych jest 5 lokalizacji w zachodniej części kraju. Pożary w Hiszpanii były najtrudniejszymi działaniami, z którymi za granicą mierzyli się polscy strażacy. Do takich wniosków doszli eksperci, którzy w sierpniu pracowali na Półwyspie Iberyjskim. Przed nami dużo pracy do jeszcze dokładniejszego udoskonalenia jednostek, mówił w rozmowie z RMF FM kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca modułu GFFF Poznań, czyli specjalnej grupy przeznaczonej do gaszenia pożarów lasów.
2: Były to pierwsze działania modułu GFFF, najświeższego modułu, jednego z najświeższych modułów w Państwowej Straży Pożarnej, który powstał w 2023 roku, więc stosunkowo niedawno. No i pierwsze działania poza granicami, przy takich realnych działaniach, dały nam taką solidną podstawę, żeby móc dalej rozwijać te zdolności i też były takim jakby podsumowaniem całego naszego 3-letniego okresu przygotowania, więc pojechaliśmy tam i potwierdziliśmy, że kierunek, który obraliśmy, jest kierunkiem dobrym.
0: Z kapitanem Waldemarem Wielgoszem rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Sport w faktach RMF FM.
0: Aż 8 bramek padło w meczu Interu Mediolan Piotra Zielińskiego z Udinese we włoskiej Serie A. Spotkanie zakończyło się wynikiem aż 5-3 dla drużyny z Mediolanu. Początek meczu należał jednak do gości, prowadzili oni 2-0, do końca pierwszej połowy było już 2-2. Potem to Inter zaczął strzelać bramki, jedna z nich padła po asyście Zielińskiego. Było 5-2, goście z Udinese w doliczonym czasie drugiej połowy strzelili jeszcze jedną bramkę, to jednak nie mogło już odwrócić losów spotkania. Kluby Piotra Zielińskiego zobaczymy ponownie na boisku w sobotę. Rywalem będzie AS Roma.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Co wydarzyło się dziś? RMF FM na koniec.
5: Słuchacie stacji RMF Święta.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Wydanie faktów RMF FM zaprasza Mateusz Bożek.
2: Dron naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Miał zostać zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO. Tym otwieramy fakty później o tragicznym wypadku na autostradzie A8 we Wrocławiu. Jedna osoba zginęła. Ostrzegamy też przed zakłóceniami w lotach na Sycylię. To ze względu na kolejną już aktywność Etny. A na koniec faktów zajrzymy w kosmos na Srebrny Glob. Litewska przestrzeń powietrzna naruszona przez drona. Myśliwce NATO zostały poderwane do przechwycenia bez załogowca, który miał zostać zestrzelony przez jeden z samolotów. Taką informację podaje agencja Reutera, powołując się na litewskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A8 w rejonie węzła Wrocław-Zachód w kierunku Kudowy-Zdrój. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Częściowo zablokowany jest zjazd w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Wniosek o zbadanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oświadczeń majątkowych Macieja Berka traktujemy jak każdy inny donos, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W ten sposób odnosi się do pisma posła Pawła Jabłońskiego z Rozwoju Plus, który zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o skontrolowanie byłego ministra wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o to, czy Maciej Berek ma wymagany 10-letni staż radcy prawnego. Od tego zależy, czy mógł kandydować na sędziego Trybunału. Decyzja o kontroli nie została podjęta, mówi rzecznik służb w rozmowie z naszym dziennikarzem.
3: Z reguły jest tak, że w każdych donosach są pewnego rodzaju informacje zawarte. Te informacje są weryfikowane i sprawdzane. I teraz nad tym skupią się agenci CBA. Oczywiście nie przesądzamy, czy doszło w tym wypadku do złamania lub naruszenia prawa.

0: W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność wulkanu doprowadziła do kilkudniowego paraliżu lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich teraz o kontrowersyjnym pomyśle dotyczącym składowania odpadów niebezpiecznych w kopalni soli Kłodawa. Projekt wzbudza ogromne emocje i obawy mieszkańców. Zarząd kopalni zwrócił się do ekspertów z prośbą o profesjonalną ocenę tego pomysłu. O szczegółach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Ocena ma objąć w szczególności wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, środowisko, wody podziemne oraz złoże i działalność kopalni. Zarząd Kłodawy zwrócił się do Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pomysł składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach ma być próbą szukania nowego źródła dochodów. Zarząd podtrzymuje stanowisko, że dotychczasowe działania kopalni związane z przygotowaniem projektu były prawidłowe, prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie posiadanej dokumentacji. Wyniki oceny wraz z wnioskami i zaleceniami ekspertów mają być udostępnione publicznie. Do czasu zakończenia oceny, zapoznania się z jej wynikami i ich upublicznienia, kopalnia wstrzymuje dalsze działania zmierzające do realizacji projektu. Informują przedstawiciele kopalni Kłodawa.
2: Kosmiczne fakty w RMF FM.
0: Na koniec faktów temat nie z tej ziemi. Naukowcy przekonują, że ambitne plany budowy na Księżycu miast i rozwoju przemysłu nie mają szans na realizację. Co najwyżej są szanse na małe bazy. Na czym polega problem? O tym Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
3: Brakuje wody, nawet jeśli potwierdziłyby się najbardziej optymistyczne szacunki dotyczące ilości wodnego lodu w zacienionych kraterach w pobliżu biegunów, a mówi się nawet o miliardzie ton, to nie wystarczy do tworzenia naprawdę dużej kolonii. Opublikowane dziś szacunki wskazują, że 100-tysięczne miasto zużyłoby te zapasy w ciągu zaledwie kilku lat, a jeśli wprowadzono by wydajny system odzyskiwania wody, zapasy wystarczyłyby na 10-krotnie dłuższy czas, ale też nie na stałe. A nie można wykluczyć, że tego lodu w praktyce jest tam nawet mniej. Cóż, pan Twardowski na jakieś wyjątkowo liczne towarzystwo na Srebrnym Globie liczyć nie może.
0: My z kosmosu wracamy teraz na Ziemię z kolejnymi faktami. Z kolei wracamy punktualnie o pierwszej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF Święta.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: A nie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Samolot wojskowy NATO zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Litwy. Medialne doniesienia potwierdzają lokalne władze. Gorąco także na Bliskim Wschodzie. Jemeńscy Huti wystrzelili dziesiątki rakiet na Arabię Saudyjską. Będzie też o krytycznych opiniach wokół przyszłorocznego budżetu naszego kraju, a także ważne informacje dla miłośników Jamesa Bonda. Myśliwiec NATO zestrzelił drona, który po północy naruszył przestrzeń powietrzną Litwy. Informację potwierdza Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bezzałogowiec, który prawdopodobnie wleciał od strony Białorusi, został zestrzelony w południowej Litwie, niedaleko Kowna, drugiego co do wielkości miasta tego kraju. Nie wiadomo, czyjej produkcji jest dron. W stolicy, Wilnie oraz w okolicznym regionie mieszkańcy otrzymali alerty. Kolejne ataki rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską. Wspierani przez Iran bojownicy poinformowali o wystrzeleniu pocisków balistycznych i dronów na bazę wojskową w Hamis Mushayt na południu Arabii Saudyjskiej. Celem były hangary dla samolotów, systemy radarowe i magazyny amunicji. To miał być odwet za saudyjskie naloty w Jemenie, do których doszło w piątek. Riad wydał dla części kraju ostrzeżenia przed atakiem. Nie ma jednak w tej chwili informacji o zniszczeniach lub rannych. Przyszłoroczny budżet państwa z krytyczną opinią Rady Fiskalnej. To niezależna instytucja państwowa powołana na początku roku. Po raz pierwszy w historii bierze udział w opiniowaniu budżetu. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Projekt budżetu prezentuje trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych, tak głosi opublikowana opinia. Członkowie Rady Fiskalnej ostrzegają przed rosnącym długiem publicznym. Ich zdaniem istnieje bardzo wysokie ryzyko, że w przyszłym roku dług publiczny w relacji do PKB przekroczy 55%. To jest tak zwany próg ostrożnościowy. Jego przekroczenie rodzi konsekwencje prawne. Jeśli dług publiczny wynosi 55%, to rząd w kolejnym budżecie teoretycznie ma obowiązek uchwalić go bez dziury budżetowej lub przynajmniej ze zmniejszającym się długiem publicznym. Rada Fiskalna punktuje też bierność rządu. Stwierdza, że ministrowie nie wykorzystują sprzyjających warunków gospodarczych, by ograniczyć deficyt, a zwiększone wydatki na zbrojenia nie są jedyną przyczyną pogorszenia stanu finansów publicznych.
1: Andrzej Poczobut dzisiaj wraca z Białorusi do Polski. Jego wizyta przebiega spokojnie, informuje szefowa Związku Polaków na Białorusi. Polacy są mu bardzo wdzięczni za to, co dla nas zrobił. Andrzej będzie naszym głosem w Polsce, dodała Angelika Borys. Poczobut przesiedział w białoruskich aresztach i więzieniach ponad 5 lat. W kwietniu został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi.
3: O sztucznej inteligencji w faktach RMF

0: kontroli może wyprzedzić zdolność ludzi do rozumienia i kontrolowania tych systemów. Washington Post przypomina w tym kontekście o incydencie z lipca. Modele stworzone przez OpenAI samodzielnie włamały się do systemów jednej z firm, działały jak grupa całkowicie podporządkowana jednemu celowi i próbowały również włamać się do systemu, który monitorował ich działanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Żaden inwestor nie chce modernizować stadionu Polonii Warszawa. Projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale miastu nie udało się pozyskać partnera, który byłby odpowiedzialny za rozbudowę ośrodka sportowego w stolicy. Ratusz zapewnia jednak, że był przygotowany na taki scenariusz i teraz inwestycja ma być realizowana przez miasto. Co na to warszawiacy?
2: Teraz jak spółka miejska miałaby się tym zająć, to może się skończyć dobrze czy niedobrze?
3: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że dobrze, bo jednak jeśli to będzie zarządzane przez spółkę miasta, tak? Myślę, że znajdzie się dofinansowanie na to i myślę, że na dalszą rozbudowę tego projektu.
4: Jeżeli ma wystarczająco duże środki, to powinno starczyć chyba. Chyba sprosta zadaniu, miejmy nadzieję, że sprosta.
2: A taki klub jak Polonia Warszawa zasługuje na nowy stadion, na nowoczesny stadion?
3: Powinien zostać rozbudowany, chociażby z tego powodu, że nawet nie mają szatni i toalet, tylko korzystają z toi.
1: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski. Modernizacja Polonii Warszawa zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Sportu, hali widowiskowo-sportowej i nowego stadionu. Fani Jamesa Bonda będą zadowoleni. Gotowa jest już pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu. I autor Steven Knight właśnie to potwierdził w jednym z wywiadów. Ostatnio dużo informacji o tym, kto zagra agenta 007. Co już wiadomo? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szukta z redakcji kulturalnej RMF FM.
5: Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bonda i to mu pomogło pisać scenariusz. Teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien. Znany z serialu Kulawe konie Jordan na pewno jest jednym z faworytów. Poproszony o swojego faworyta były Bond Pierce Brosnan z kolei jasno uciął spekulacje. Nazwiska nie zamierza zdradzać, bo mu żona zakazała.
1: Nazwisko nowego Bonda mamy poznać do końca tego roku, a premiera w 2028. Dużo nowości czeka nas w trendach modowych na tegoroczną jesień. Co może nas zaskoczyć w najbliższych tygodniach?
6: Wchodzą bardzo kobiece stroje, bardzo kobiece podkreślenia sylwetki, podkreślenie talii. Tutaj też delikatnie wycofują się oversize.
7: Czyli ubrania dopasowane?
6: Tak, ubrania dopasowane, ale to też już jest zauważalne na przykład też w garderobie męskiej.
7: Kolory to jakie?
6: Takim mocnym kolorem to jest kolor espresso. W tamtym sezonie były bardziej rozwielone te kolory brązu, a teraz mamy takie bardzo mocne, wyraziste, które łączymy z pastelowym niebieskim, z pastelowym różowym.
1: O nowych trendach w modzie ze stylistką Martą Zalegą rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W faktach RMF FM wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Wśród tematów m.in. co robić, jeżeli dostaniemy alert o zagrożeniu. Posłuchajmy.
8: Informujemy o tym, że to w zależności od tego, w jakiej zabudowie, w jakich budynkach ludzie mieszkają, jeżeli to są domy jednorodzinne, tak jak było w audycji podane, no to przede wszystkim trzeba skryć się w tych pomieszczeniach, które mają podpiwniczenie, garaż, piwnica, tak, żeby dać sobie ochronę. W budynkach wielorodzinnych też są takie pomieszczenia, jest aplikacja Gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
9: No ale w Dorochusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
8: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż, to jest najlepsze miejsce do ukrycia między ścianami wewnętrznymi.
9: To dlaczego w zasadzie ludzie cały czas mówią, że nie wiedzą? To znaczy cały czas jest ten komunikat płynący od ludzi, którzy słyszą alarm, nie wiemy, nie poinformowano nas, nie dostaliśmy wystarczającej informacji.
8: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych, w aplikacjach, które służą zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze Radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się.

0: będziemy to dalej robić.
1: Panie ministrze, wiemy, co tak naprawdę chcieli zaatakować Rosjanie. Wiemy, jaki był cel tego ataku?
0: Ponad tydzień temu mieliśmy do czynienia z atakiem na przejścia graniczne po ukraińskiej stronie w Mołdawii i w Ukrainie, w Rumunii. I no, spodziewaliśmy się tego, przekazywali to również Ukraińcy, że Rosja podjęła, no, eskaluje to terrorystyczne wręcz w tej chwili działania związane z atakowaniem przejść granicznych, okolicy przejść granicznych, no i pociągów, tak? Więc tutaj mamy eskalację tej wojny, próba, tak jak no, wszyscy tutaj się domyślamy, by w sytuacji zimy, trudnych warunków doprowadzić do załamania ukraińskiej gospodarki i zdolności obronnej.
1: A to dotyczy ataków po stronie ukraińskich. Możemy się spodziewać jakiejś formy ataków hybrydowych albo kinetycznych po stronie polskiej?
0: Czy to jest próba w tej chwili doprowadzenia do izolacji Ukrainy poprzez przerwanie tak naprawdę tras, szlaków dostawy zarówno uzbrojenia, ale również współpracy gospodarczej, wsparcie dla ukraińskiej gospodarki. To taki szantaż, by zniechęcić wszystkie państwa. No proszę zauważyć, atakowane są pociągi. Do tej pory te pociągi były uważane za w miarę bezpieczny środek komunikowania, docierania do stolicy Ukrainy. Przecież wielu polityków, innych osób podróżowało tymi pociągami. W tej chwili to ryzyko jest o wiele większe i to jest próba, tak jak powiadam, izolowania Ukrainy, zniechęcenia Zachodu do wspierania Ukrainy.
1: To jeszcze pytanie, ale pan mówi cały czas, panie ministrze, o tym, że to jest po stronie ukraińskiej, ale pojawiają się głosy, także premiera, a także ekspertów, że możemy się spodziewać także jakiejś formy rzekomo przypadkowych albo nieprzypadkowych ataków po stronie polskiej.
0: To jest przede wszystkim, tak jak powiedziałem, no, te ataki na zachodnią Ukrainę stwarzają zagrożenie również dla nas bardzo poważne. Jeżeli 2 kilometry od polskiej granicy mamy atak dronowy czy atak rakietowy, no to jest bardzo, bardzo, bardzo mocno podnosi ryzyko również dla nas. No, mieliśmy atak bezpośrednio, rakieta rosyjska, terytorium kilka tygodni temu, więc to ryzyko dla nas w sposób oczywisty jest i tutaj zwiększamy możliwości rozpoznawcze i możliwości zwalczania tych obiektów przez Wojsko Polskie. Podnosimy poziom, jeżeli chodzi o zdolności Straży Granicznej, podnieśliśmy bardzo mocno, więc jesteśmy lepiej przygotowani do tych działań. Oczekujemy również i mamy wsparcie naszych sojuszników w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Rozumiem też, że istnieje takie zagrożenie, że będą atakowane polskie przejścia graniczne już bezpośrednio, nie opodal, tylko bezpośrednio.
0: My oczywiście przygotowujemy się, a przede wszystkim wojsko w zakresie szybkim. Tu mamy współpracę z Ukrainą w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniu i zdolności wojskowych, przy czym tak jak na państwa antenie było wskazywane, Rosja używa nowych dronów z napędem odrzutowym, które zwiększają bardzo trudności w zwalczaniu tego typu obiektów i to zagrożenie dla Ukrainy i dla innych państw bardzo mocno wzrosło poprzez użycie tego środka napadu powietrznego.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, wiceszefa spraw wewnętrznych i administracji Czesława Mroczka. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałą godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. MF Święta.
4: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: One day. Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Tym czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. O drugiej zablokowana jest Krajowa 11 w Wielkopolskiem. To efekt wypadku w Środzie Wielkopolskiej. 11 miliardów złotych. Tyle kosztowała do tej pory odbudowa po powodzi. Od kataklizmu mijają 2 lata. W faktach także Kraków i uczniowskie prawybory prezydenta miasta. Jest druga. Zaczynamy. Uwaga kierowcy na Krajowej 11 w Wielkopolskiem. Na odcinku między Miąskowem i Kurnikiem w Środzie Wielkopolskiej osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Odbudowa po powodzi sprzed 2 lat kosztowała już 11 miliardów złotych. W Kłodzku wciąż do remontu pozostaje kilka zniszczonych dróg w rejonie ulicy Malczewskiego, popularna wśród turystów Wyspa Piasek oraz miejscowy stadion. Nie da się tego przyspieszyć, przekonuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko.
2: Ten proces jest skomplikowany, długotrwały. Musi to być dobrze zaprojektowane, a później musi to być dobrze i fachowo wykonane.
1: Wciąż przypominamy, nie ma decyzji o lokalizacjach suchych zbiorników, na którą poszkodowani bardzo czekają, a które miałyby chronić nie tylko Kłodzko przed powodziową powtórką. Ochrona przeciwpożarowa lasów zrobiła ogromny krok naprzód w ciągu ostatnich 3 dekad. Od największych pożarów lasów, które miały miejsce w 1992 roku w Polsce, nie występują tego typu katastrofy. Polska nie kojarzy się z pożarami lasów, mówi Jan Kaczmarowski, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
3: Mam wrażenie, że gdyby te pożary nie pojawiły się wtedy akurat, że gdy ten 92 rok miał trochę inny przebieg, część wniosków nie zostałoby wyciągniętych tak szybko jak należy. Pewne zmiany by nie weszły i bylibyśmy teraz dużo bardziej zaskoczeni zmianami klimatu, które teraz idą, podobnie jak na przykład teraz pożary zaskakują Czechów czy Niemców. Natomiast my mieliśmy to nieszczęście roku 92, natomiast lekcje zostały wyciągnięte wtedy i to, że my obecnie w dobie zmian klimatu całkiem nieźle radzimy sobie z pożarami w Polsce, jest wynikiem tego, że te 30 lat nie zostało zmarnowane.
1: Tak mówił nam Jan Kaczmarowski, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
4: Głos uczniów w RMF FM.
1: Chcemy pokazać, jak wyglądałoby magistrat, gdyby to młodzi decydowali w nadchodzących wyborach. W 11 krakowskich szkołach zorganizowano prawybory prezydenta miasta.
5: Ja osobiście, jako uczeń i młody mieszkaniec Krakowa, jestem trochę nadal zawiedziony, że ten temat młodzieży bardzo rzadko się pojawia w dyskusji politycznej przy tych wyborach.
6: Jeśli my się zaczniemy tym interesować, to myślę, że szybciej zaczniemy rozumieć pewne rzeczy, jeżeli chodzi o politykę, i będziemy mogli podejmować jak najlepsze decyzje w przyszłości.
7: No jeżeli chodzi o postulaty, to jeszcze nie. W ogóle dzisiaj się dowiedziałem, że są wybory. Natomiast zapoznam się.
8: Tak, z nazwiska, jak mi się będzie podobać, to po prostu zakreślę obok.
9: Jako młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mamy takich praw, możemy już zagłosować w szkole, zobaczyć, jak to jest. No i według mnie to jest super inicjatywa.
1: Mówili uczniowie zespołu szkół nr 1 w Krakowie, a także wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa Jan Krawczyk. Wyniki prawyborów poznamy w piątek. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Tobiasz Bocheński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, europoseł, był gościem